bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Koniec stowarzyszeń wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Za chwilę komentarze polityków. Serhii Korecki, nowym premierem Ukrainy. Zmiany w rządzie wywołały protesty w stolicy. Spacerują po chodnikach w raporcie Zakopane i coraz większy problem z jeleniami.
1: SK Rock. Raport.
0: Szósta, Anna Kruszyńska, zapraszam. Jarosław Kaczyński stracił kontrolę nad partią, uważają politycy rządowej koalicji. Z samego PiSu płyną jednak inne głosy. To po uchwale władz Prawa i Sprawiedliwości nakazano wystąpienie ze wszystkich stowarzyszeń, które powstały wewnątrz partii. W przeciwnym razie ma grozić nawet usunięcie z PiSu. Swojego stowarzyszenia Rozwój Plus nie zamierza jednak likwidować były premier Mateusz Morawiecki. A szczegóły zna Michał Rawa.
2: Usunięcie swojego stowarzyszenia zapowiedział Jacek Sasin, który o podobną decyzję apeluje do Mateusza Morawieckiego.
3: Liczymy na rozsądek naszych kolegów, liczymy na rozsądek również pana premiera Morawieckiego, że zachowa się tutaj jak trzeba.
2: Ale stronnicy Morawieckiego, jak Krzysztof Szczucki, podkreślają, że nie zgadzają się z uchwałą władz partii.
4: Decyzja, co się dalej stanie, należy do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, także odpowiedzialność za tę decyzję.
2: A senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna uważa, że Jarosław Kaczyński traci sterowność nad partią.
5: Będzie tracił na tym PiS, będzie zyskiwała Konfederacja.
2: Tydzień to czas, który członkowie wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń w PiSie mają na ich opuszczenie.
0: Przypomnijmy, że do Stowarzyszenia Rozwój Plus dołączyło kilkudziesięciu polityków PiSu. Oprócz Mateusza Morawieckiego m.in. Michał Dworczyk, Janusz Cieszyński czy Marcin Horała.
1: To jest raport.
0: Teraz Ukraina. Nowy rząd z Serhijem Koreckim na czele został zatwierdzony przez parlament w Kijowie. Zmiany na stanowiskach ministrów wywołały jednak protesty w stolicy. O czym więcej Mateusz Gołębiewski.
6: Największe emocje budzi odejście ministra obrony Michaiła Fedorowa, który odpowiadał za wdrażanie nowoczesnych technologii i rozwój wykorzystywania dronów na froncie. Jego dymisja wywołała największe protesty społeczne od blisko roku. Część Ukraińców obawia się, że zmiana osłabi ukraińskie ataki na Rosję i pogłębi spór między wojskowym dowództwem a cywilnym kierownictwem resortu obrony. Prezydent Wołodymyr Zełenski przekonuje, że celem zmian jest poprawa współpracy między armią a rządem.
0: Tysiące nielegalnych papierosów i kilogramy tytoniu wykryli policjanci z Nowego Sącza. Zatrzymano też właściciela tego towaru. Gdyby nie akcja policjantów, to Skarb Państwa przez niezapłacone podatki mógłby stracić ponad 1 300 000 złotych.
7: Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli 69 600 sztuk papierosów i maszynę służącą do ich produkcji. Blisko 250 kg krajanki tytoniu i niemal 440 kg suszonych liści tytoniu bez polskich znaków akcyzy skarbowej.
0: Mówi Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, grozi mu do 3 lat więzienia.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Na koniec Zakopanej coraz większy problem z jeleniami. Zwierzęta coraz śmielej schodzą do centrum miasta, spacerują po chodnikach i przechodzą przez ruchliwe ulice. Ostatnio na zatłoczonych Krupówkach pojawił się młody jeleń. Straż Miejska musiała odganiać od niego ludzi i eskortować, by bezpiecznie opuścił centrum miasta, mówi Leszek Golonka, komendant Straży Miejskiej w Zakopanem.
8: Od strony weteranów wojny idzie sobie powoli jelonek. Wchodzi na Krupówki. Ludzie próbowali głaskać, dokarmiać. Były osoby, które próbowały dzieci posadzić na grzbiet.
9: Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta Zakopane.
10: Goście, szczególnie ci zagraniczni, duża część nie umie się zachować w stosunku do tych dzikich przecież zwierząt.
8: Zdążyliśmy ludzi trochę odepchać. Zrobiliśmy kordon wokół jelonka i spokojnie prowadziliśmy go aż do Strączyńskiej.
11: To już są kolejne pokolenia. I po prostu my już je mamy w przestrzeni miejskiej i trochę się z tym musimy pogodzić.
0: Dodaje Filip Zięba z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
12: Zapytaliśmy też, żeby nie było jeleni, co one na to.
13: Pogoda.
14: No my też jesteśmy takie niezłe jelenie. Ja się zdziwiłam, bo to jakby dzisiaj upał, a jutro po upale.
12: Tak.
14: Pozamiatane. Do widzenia, dziękuję,
12: tak,
14: było miło.
12: Tak.
14: Ale się swoją drogą nieźle kądzie załapał w tym Mielnie. Tak sobie myślę, na ładną pogodę przyjedzie w poniedziałek taki opalony, po prostu taki zadowolony, będzie 18 i deszcz.
12: Pewnie nic nie będzie pamiętał, jak to w Mielnie. Proszę Państwa, ale już dzisiaj zaczynają się opady deszczu i burze na zachodzie naszego kraju. Zielona Góra, Wrocław, Poznań, tam wszędzie w godzinach popołudniowych już ten deszcz będzie się panoszył. No a w sobotę właściwie, tak jak sobie patrzyliśmy, gdzie można by wyjechać, no to najlepiej wszędzie z parasolem, bo ten deszcz będzie nam towarzyszył właściwie na terenie całego kraju. W okolicach wschodu naszego kraju też możliwe burze i temperatura nagle z dzisiejszych 30 spadnie jutro gdzieś do 24, prawda?
14: Do Barcelony trzeba lecieć po prostu i tam będzie 35.
12: Daj spokój, nawet Lewandowcy wyjechali z Barcelony.
13: 6 na 9.
15: 6 na 9.
13: Dziętarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9 w Esce Rock.
14: No tak, pewnie dlatego, że po prostu mieli dosyć upału, stwierdzili, nie no Boże, co za nuda, lecimy do Chicago.
12: Tak, oczywiście, no? Robert poleciał, bo Ania to w sumie nie wiadomo, trochę w Barcelonie, trochę w Warszawie, może do Chicago też doleci. Dzisiaj, proszę Państwa, wolne wnioski, piątek, 17 lipca, zapraszamy do wspólnej konwersacji.

0: 14 minut po godzinie 6. Dzień dobry Państwu, to jest piątek, to jest dzień, w którym można jeszcze więcej. Na przykład można sobie troszeczkę bumelować w pracy.
1: To będziesz bumelował? No dobra, to, bardzo
0: to,
1: proszę.
0: To robimy codziennie. No.
1: Słuchajcie, Marcin przysłał właściwie bardzo fajnego suchara. Tak narzekają na te jelenie w Zakopanem, a gdyby jelenie tam nie przyjeżdżały, to ciekawe, z czego by żyli. A? No i coś
0: dzyń,
1: tu jest.
0: Ktoś tam ukradł dzwonek.
1: Masz tam, proszę bardzo, stoi za klawiaturą, widzę go, o tu, bardzo proszę. Słuchajcie,
0: to jest
1: fantastyczny czas na to, żeby wszyscy wgrywać nam suchary, fantastyczny czas, żeby się wyluzować po prostu, bo piątek jest od tego właśnie, żebyśmy mieli wszystko, że tak powiem, w nosie.
0: Ale jak ktoś ma jakieś poważne przemyślenia, to można na przykład z miasta.
2: Trochę na tym świecie żyję i dużo przeżyłem i wiem, że nie ma takiej siły, która by ten stan rzeczy w Polsce zmieniła.
0: Powiem Ci, że mam takie przemyślenia po ostatnich wielu, wielu tygodniach. Miałem już nie jojczyć na antenie i nie narzekać, ale te butelkomaty tak mnie wpieniają. Przecież to jest tak głupie, albo tak po prostu źle wprowadzone. Zobacz, ludzie chodzą, jeżdżą samochodami, wożą te puste powietrze w butelkach, bo musisz je zawozić pełne. Potem stoją w kolejkach do butelkomatów, które zazwyczaj są zacięte, zepsute, śmierdzi to niesamowicie w tych sklepach. Potem musisz iść po obsługę sklepu, która musi przerwać kasowanie klienta przy kasie i przyjść wymieniać te butelki.
1: Ale Wojtek, ale nie ojciec, proszę cię. Ja w ogóle tego nie znam, ponieważ ja sobie gazuję sama wodę w domu i mam do tego specjalne butelki, więc ja w ogóle nie chodzę do tego butelkomatu, bo tego nie używam. Ale bardziej mnie śmieszy to, że zawsze miałam odruch, jak przyjeżdżam do mojej mamy, która ma wodę w butelkach i że po prostu czasem sobie nalewam, a potem odruchów jak się kończy, to ją zgniatam. A potem takie, a nie! W związku z tym dmucham w nią.
0: No właśnie, widzisz? Czyli nawet ciebie to dotknęło. Dzień dobry Państwu.

0: Dobrze rokuje.
1: Ja bardzo przepraszam, ja sobie przed chwilą uświadomiłam nagle, że bardzo lubię dmuchać w zgniecione butelki. To jest przynajmniej plus tej całej sytuacji.
2: Będzie pani dmuchała tę butelkę? YouTube, Streets of Dreams.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
0: Reklama.
2: SK Rock.
3: Gramy dla was

0: droga Joanno, pojawiły się pytania dosyć nurtujące, z kategorii niezbyt łatwe.
1: Mam pytanie i chyba niełatwe. Co ma zrobić słuchacz, jak prowadzący przynudza? Macie jakiś pomysł?
0: Rozumiem, że to jest pytanie czysto teoretyczne, gdyby tam pan chciał posłuchać innej radiostacji, ja wiem, ale możemy przybyć z odpowiedzią.
2: Ja wiem. Można na przykład zająć się dymaniem butelek, w sensie dmuchaniem ich, bo ty już żeśmy mówili o tym. Ruszyłeś sam, uderz w stół, nożyce się odezwą. Ruszyłeś w stół, zrobiłeś znowu burzę w sprawie butelkomatów. Ja tylko cały czas, że tak powiem, zgrywam telefony państwa z Messengera w sprawie butelkomatów. A ja powiedziałam, że to rzeczywiście, jak człowiek zgniecie butelkę i w nią dmuchnie, to czuje jakąś taką ulgę.
0: No widzisz, ja myślałem, że tylko ja jestem oburzona, ale okazuje się, że temat widocznie był, wymagał dyskusji.
3: To witam. To dołączam też do grona, których te wszystkie butelkomaty i to wszystko mega kur, a jak jeszcze mówią, że chcą dołączyć do tego kartony po mleku, to już w ogóle sobie wyobraźcie, jaki to będzie syf i smród. A potem tak, to wszystko trafi do tej samej sortowni, co byśmy wrzucili do żółtych.
2: Ale przestańcie narzekać, po prostu zobacz, twój syn jest psychofanem butelkomatów.
0: Świetnie.
2: Po całej Warszawie jeździsz, żeby zwiedzać wszystkie butelkomaty. Widzisz? Mm-hmm. No, on ma frajdę? Ma.
0: No, fajnie.
4: SK Rock. Mówimy twoim głosem.
0: Ale jakbyście państwo chcieli, to suchary też można, albo ktoś chciałby zostać dżinglem, też można. Proszę się nie krępować.
2: Czekam.

0: 6:30 na zegarach, a to oznacza, że czas kończyć przynudzanie prowadzących. Czas na ciekawe rzeczy w raporcie od Ani Kruszyńskiej.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Nocne naloty na Iran. Amerykańskie siły przeprowadziły ataki na kilkadziesiąt celów wojskowych, poinformowało Centralne Dowództwo USA. Uderzyli w dwa mosty, lotnisko i dworzec kolejowy położony na południu Iranu w pobliżu cieśniny Ormus. Była to szósta noc z rzędu amerykańskich bombardowań Iranu. Miała wyłudzać pieniądze od pacjentów. Lekarka ze szpitala w Prudniku podejrzana o korupcję. Policjanci zatrzymali lekarkę i pracownicę medyczną z Prudnickiego Centrum Medycznego. Kobiety są podejrzane m.in. o przyjmowanie korzyści majątkowych w związku z kierowanie pacjentów po zakup specjalistycznych urządzeń do leczenia bezdechu.
3: W prokuraturze okręgowej w Opolu zatrzymanej lekarce ogłoszono 3 zarzuty. Pierwszy z nich dotyczy przekroczenia jako funkcjonariusz publiczny uprawnień poprzez manipulowanie pacjentami celem skłonienia ich do zakupu urządzeń służących do leczenia bezdechu u określonych podmiotów, stwarzając zarazem pozory nabywania ich od szpitala i otrzymywania z tego tytułu prowizji w wysokości około 30 tysięcy złotych miesięcznie.
2: Mówi Stanisław Bar z opolskiej prokuratury. Śledczy zarzucają lekarce także nieuzasadnione wystawianie recept na leki z substancją psychotropową oraz narażenie NFZ na straty. Kobietom grozi do 10 lat więzienia, a prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
1: To jest raport.
2: Puma na Dolnym Śląsku. Mieszkańcy gminy Pęcław w powiecie głogowskim otrzymali ostrzeżenia przed pumą. W lasach zauważono duże zwierzę z rodziny kotowatych.
4: Policjanci prowadzą działania poszukiwawcze. Zaangażowani są funkcjonariusze patrolujący wyznaczony obszar oraz policyjny śmigłowiec prowadzący rozpoznanie z powietrza. W przypadku zauważenia zwierzęcia należy zachować bezpieczną odległość, nie podejmować prób jego płoszenia oraz niezwłocznie powiadomić służby pod numerem alarmowym 112.
2: Apelowała Natalia Szymańska z głogowskiej policji.
1: SK Rock Sport.
2: Debiut Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire przełożony. W nocy jego nowa drużyna miała zmierzyć się z Vancouver Whitecaps. Spotkanie zostało przełożone ze względu na zły stan powietrza spowodowany dymem, który pojawił się nad miastem. To skutek pożarów w Kanadzie. Spotkanie przełożono na październik, a kolejny mecz Chicago to za tydzień wyjazdowe starcie z Interem Miami. Nie będzie drugiego finału dla Szymona Marciniaka. FIFA ogłosiła, kto będzie sędziował ostatnie mecze mundialu. W obsadach zabrakło miejsca dla polskiego arbitra. Finał otrzymał Slavko Vincic, a mecz o trzecie miejsce Jesus Valenzuela.
0: Ale jest tym jednak pewna ironia losu, że mecz Chicago Fire jest odwołany z powodu pożaru.
5: Ziętarska, Olszewski, Góralski, 6

0: Kochani, no musiałem nagrać tą wiadomość. Słuchajcie, do tej pory do butelkomatów oddano łącznie 2,3 miliarda opakowań, butelek i puszek. Wyobrażacie sobie? 2,3 miliarda. To wszystko nie wylądowało w lasach, na trawnikach, na plażach. To jest naprawdę super sprawa, więc tak może nie krytykujcie za bardzo tego systemu. Proszę was i powiedzcie o tym. Niech ludzie oddają to, to się ten system rozkręci i będzie git.
1: Chyba niechcący rozpętałem burzę, co?
2: No, ale proszę cię, naprawdę, ty tylko umiesz przy piątku człowiekowi humor poprawić. Prosto, oczywiście to był sarkazm. Ja się ze słuchaczem zgadzam tutaj absolutnie w całej rozciągłości. Zapraszam do lasów, na Mazurach, wszędzie zresztą w Polsce i żeby sobie pooglądać te butelki plastikowe, które się walają wszędzie, szlak mnie jasny trafia i potem chodzę i zbieram to po prostu i wyrzucam w sensie tam, gdzie należy do plastiku. I to nie jest okej. Okay. Ty rzeczywiście dzięki temu jest szansa, że jak ludzie, wiesz, myślą sobie, kurczę, dobra, odzyskam te pieniądze. To zamiast wywalić do lasu, to pójdą do tego butelkomatu. A wszystko, że troszkę śmierdzi wielkie, Michalo, trzeba tylko nadąć.
1: Wszystko ma swoje zady i walety, jak państwo spostrzegacie.
3: Ja w sprawie tego butelkomatu, rzeczywiście w Polsce jest bardzo źle to prowadzone, bardzo źle, naprawdę, bo nie w każdym sklepie jest butelkomat. Na zachodzie, na przykład w Niemczech, jest w każdym sklepie butelkomat i nie ma żadnego problemu z tym. Ludzie jadą, przychodzą do sklepu, dają butelki, czy to w skrzynkach, czy te do prasowania, to jakoś funkcjonuje. Fakt, tak jak Wojtek powiedział, redaktor Wojtek, przepraszam, muszą być, że tak powiem, nadymane, żeby to się sprasowało.
2: Panie redaktorze, naprawdę uważam, że no, ja cały czas powtarzam, nadymanie butelek to duża przyjemność.
1: Panie redaktor, nie ma problemu.
4: Nagraj się na Messengera Eski Rock. Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
6: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery.

0: i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
0: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: dzień dobry wiewiórki i bobry. Z tej strony Suchy Arek, czyli naczelny defetysta i malkontent Radia Eski Rock. Ja chciałem tylko wszystkim przypomnieć, że wnioski mogą być wolne, ale za to działania mają być szybkie, zdecydowane i skuteczne. Pozdrawiam.
1: Eska Rock. Gramy dla was najlepszą klasykę rocka.

0: Słuchaj, jeszcze raz zrobisz w piątek jakąś burzę na temat jakiejś sprawy, która jest na poważnie, to przysięgam, że u mnie będzie I don't like Fridays, a nie Mondays.
1: Ale droga Janno, czy to moja wina, że państwo też macie kłopot, albo nie kłopot, ale generalnie macie potrzebę porozmawiania na temat butelek i ich dmuchania czy nadymania?
2: Joasia ma absolutną rację i super pomysł. Przy każdym butelkomacie postawić nadymacza i niech pompuje te butelki. Będzie super.
0: Bardzo dobrze. Mało tego, ludzie pracę będą mieli. Co pan robi w życiu? Nadymam.
1: Oczywiście, niechaj tak będzie. Proszę państwa, żeby nie było, że piątek to jest tylko dzień nadymania butelek i też narzekania, można iść w suchary. Jak najbardziej, proszę bardzo.
3: Jak nazywa się pasażer linii lotniczych, który ciągle przepłaca za bilety? Air fryer.
0: Fantastyczne.
1: Brzmi podobnie jak ten, co nosi te butelki.
4: Telefon zaufania Eski Rock 691-613-613.
1: Słuchaj, jak ja idę do butelkomatu, patrzę na tych wszystkich ludzi z tymi wielkimi workami, to tak sobie myślę, miałem szczęście w waszych twarzach.

0: Przed nami cudny świat pięknych tytułów.
1: Szkoda szczepić ryja, naprawdę.
2: To jest czasem strasznie skomplikowane. Bardziej skomplikowane niż butelkomaty. Naprawdę. Michał Wiśniewski i Mandaryna żyją na dwa domy. Ja w ogóle nie rozumiem tych sytuacji. Potem wezmą ślub, będą mieszkali na jeden dom, potem znowu wezmą rozwód, zbudują jakiś inny dom po drodze, będą mieszkać na trzy domy. Daj spokój, kto to zliczy?
0: Same problemy, to prawda. U mnie z kolei Krzysztof Ziemiec gorzko wspomina odejście z TVP. Zwolniono mnie, nie pozwalając nawet zabrać osobistych rzeczy z biurka. Nasza firma to rozwiązała, nawet nie dostaliśmy biurka.
1: Jest jakaś porażka.
3: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ten plac manewrowy, uważam, miał sens, żeby przetrenować dokładnie wszystkie możliwe opcje parkowania i na przykład jeżdżenie tyłem, bo ty sobie, Łukasz, nawet sprawy nie zdajesz z tego, ilu ludzi nie potrafi jeździć tyłem.
3: Łukasz Bąk.
4: Przypomnę, że średnie spalanie mija w mijaku z miliona kilometrów, nie ze 100 ostatnich, miał 2,95 litra, niespełna 3 litry.
3: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
3: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
3: Autopromocja. Reklama. Rachunki osobiste.
7: Rachunki osobiste.
3: ESC Rock.
8: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
9: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
8: W ESC Rock.
3: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
8: Konrad Olszewski, zapraszam.
10: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
3: Reklama.
7: Eska Rock.
3: Gramy dla was kawałki, których nie słyszeliście od dawna.

0: Karok.
1: Usłyszał maksymalny wyrok. Łukasz Żak, skazany za wypadek na Łazienkowskiej. Jest zgoda w sprawie limitu wynagrodzeń, przekonuje minister zdrowia. Za chwilę szczegóły. Oskarża Chiny o ingerencję w amerykańskie wybory w raporcie orędzie Donalda Trumpa.
2: Karok. Raport.
1: 7.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. 20 lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej. Taki wyrok zapadł w sprawie Łukasza Żaka, który we wrześniu 2024 roku wjechał rozpędzonym do 220 km na godzinę Volkswagenem w tył prawidłowo poruszającego się Forda. W wypadku zginął 37-letni mężczyzna, a jego żona i dwoje dzieci zostało rannych. Na sali rozpraw podczas ogłoszenia wyroku był nasz reporter Krzysztof Płowecki. Krzysztofie, jak sąd uzasadniał wyrok?
3: Sędzia podkreślał, że Łukasz Żak był pod wpływem alkoholu, gdy wsiadł za kierownicę, a wymierzona kara jest konsekwencją całokształtu jego zachowania. Jak mówił, wyrok przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.
4: Tylko ta kara zabezpieczy społeczeństwo przed takimi kierowcami jak pan.
3: Podkreślał sędzia Maciej Mitera, zwracając się do oskarżonego. Obrona uważa jednak, że zasądzony najwyższy możliwy wymiar kary jest zbyt surowy.
5: Nie jestem zaskoczona, natomiast nie zgadzam się z tym wyrokiem i niewątpliwie będziemy apelować.
3: Zapowiada adwokat Izabela Ławińska. Łukasz Żak może ubiegać się o zwolnienie warunkowe po 15 latach. Sędzia orzekł wobec niego także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.
1: Skazany ma też wypłacić zadośćuczynienia dla rodziny zmarłego w wypadku po 300 tysięcy złotych dla każdej z osób.
2: To jest raport.
1: Jest zgoda w sprawie limitu wynagrodzeń, przekonuje minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda po spotkaniu z przedstawicielami środowiska lekarskiego. Rozmowy na temat planowanych zmian w ochronie zdrowia odbyły się w Stołecznym Centrum Dialog. I jak słyszymy, resort podtrzymuje propozycję maksymalnie 240 zł brutto za godzinę pracy, która miałaby obowiązywać od przyszłego roku. A szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
6: Podczas spotkania minister zdrowia i przedstawiciele samorządu lekarskiego rozmawiali o uporządkowaniu zasad zatrudniania medyków i finansowania szpitali. Jak przekazał resort, propozycja limitu 240 zł za godzinę na kontraktach oraz obowiązek pracy lekarzy na co najmniej pół etatu w jednym miejscu nie wzbudziły większych kontrowersji. Nowe zasady mają ograniczyć tzw. kominy płacowe i zwiększyć przejrzystość wydatków publicznej ochrony zdrowia. Lekarze i ministerstwo mają dalej pracować nad szczegółami zmian, m.in. nad regulacjami dotyczącymi umów B2B, organizacji pracy oraz cyfryzacji systemu, w tym e-kolejki. Lekarze chcą również rozmowy o większej kontroli nad dostępem pacjentów do świadczeń.
1: Donald Trump oskarża Chiny o ingerencję w amerykańskie wybory. Miało do tego dochodzić od 2020 roku, czyli wyborów prezydenckich, w których Trump przegrał z Joe Bidenem. Agencja Reutera podkreśliła jednak, że jak wynika z danych wywiadowczych, to nie wpłynęło na ostateczny wynik wyborów. Te informacje, jak podkreślał w orędziu, pozyskał z nowo odtajnionych dokumentów amerykańskiego wywiadu. Chińska Republika Ludowa przeprowadziła to, co uważane jest za największe w historii naruszenie danych wyborczych i doprowadzi do nielegalnego przejęcia przez Chiny 220 milionów plików amerykańskich wyborców. Prezydent USA dodał, że wykradzione dane to m.in. nazwiska, adresy i preferencje partyjne.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Na Sądecczyźnie świat nietoperzy można poznawać przez całe wakacje. Na spotkania zaprasza przewodnik Beskidzki Zuzanna Długosz, czyli Baba z Gór. A do wyboru są trzy miejscowości, w których nietoperze się zadomowiły.
7: Wieczorową porą w wakacyjnym czasie możemy sobie wybrać miejscowość, gdzie nam najlepiej, gdzie ostatnio nie byliśmy, Wojkowa Izby lub Wierchomla Wielka i uczestniczyć w spotkaniach, w warsztatach edukacyjnych, a finałem jest obserwacja wylotów nietoperzy wieczorową porą.
1: Mówiła Zuzanna Długosz. Przy tej okazji można też zwiedzić zabytkowe cerkwie, w których nietoperze mieszkają.
8: Pogoda.
9: Rany nietoperze są takie niesamowite, po prostu ja uwielbiam obserwować nietoperze i one strasznie szybko latają. Człowiek tak sobie siedzi czasami na dworze. A kiedyś naprawdę, słuchajcie, to autentyk jest. Mieszkałam u mojej mamy w domu pod lasem i wpadł mi nietoperz przez okno.
10: Wow.
9: No i po prostu zobaczyłam, jaki wciu. Usiadł na półce, był taki trochę przerażony, ale ponieważ moja mama się zna, więc ja tylko było, mamo, ona przez ręcznikiem zawinęła go w ręcznik i wypuściła na zewnątrz.
10: Tak, jak nietoperze w Polsce wiczą do góry nogami, to w Australii stoją normalnie?
9: Tak, oczywiście, że tak. I wtedy mogą robić siusiu.
11: Szkoda.
0: 6 na 9.
8: Na 9.
0: Ziętarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9.
10: A w pogodzie, proszę Państwa, dzisiaj do stopni 30, po południu pogorszenie pogody, zaczyna się deszcz na zachodzie kraju, w sobotę będzie padało wszędzie.
9: Super, naprawdę bardzo piękne, dzięki. Ja czekam na suchary.
10: Aniu, co u Ciebie?
1: Piłkarze Lecha Poznań sięgnęli po Super Puchar Polski.
10: To nie wiadomo, czy Jaro dotrze dzisiaj do pracy.

0: Państwa, to miał być piękny, leniwy piątek. Przychodzimy, Państwo leniwy. Nie dzwonią, nic nie musimy robić.
1: Słuchajcie, na szczęście przestajemy bić pianę i wchodzimy w rozkminy.
0: Tak, to być może wrócimy do budurkomatów, bo wiemy, że jedni są niezadowoleni, a inni są wcale niezadowoleni. Ale Państwo macie też kilka pytań.
2: A ja powiem taką ciekawostkę. Bo kiedyś, mówiąc o czyimś wieku, mówiło się, że przeżył ileś wiosen. A teraz właściwie nie odeszliśmy od tego, tylko trochę zmieniliśmy, bo teraz mówimy, że przeżył ileś lat.
0: A z trzeciej strony, jak na coś długo czekasz, to mówi się, że długo będziesz jeszcze zimował?
1: No to prawda, albo na przykład mówi się, o, to już jesień życia.
0: A, widzisz?
1: Widzisz, no? Proszę bardzo. Proszę i rozkminiliśmy wszystkie cztery pory roku.
0: No, kto jeszcze ma jakieś pomysły na poranek?
3: Wy mówicie o nadymiaczach czy dmuchaczach, a ja się ostatnio spotkałem z takim zawodem jak treser. I się gościa pytam, ale to co, tresuje pan psy jakieś behawioralnie czy coś? On mówi, nie, proszę pana, treser w pizzerii, na to, żeby była ładnie posypana serem.
1: Ale to jest świetny zawód, czyli mamy tak, mamy już nadymacza butelek do butelkomatów, mamy tresera, który trze ser, no i można jeszcze rozkminiać inne zawody.
0: Oczywiście, ja byłbym świetnym streserem.
1: Ty jesteś w ogóle świetnym streserem, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, potrafisz podnieść człowiekowi ciśnienie.
4: SK Rock. Mówimy twoim głosem.
0: A radiom jest to ten, co promieniuje?
1: Dobrą energią oczywiście.
0: Oczywiście.
1: Czekajcie, teraz ja będę wymieniać tych wszystkich, którzy wzięli udział w nagrywaniu tego utworu. Uwaga! Bear McCreary / Duff McKagan, Chad Smith, Brendan McCreary.
0: Niezły Chad. Cool Kids, to już za chwilę.
4: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: bardzo dobre granie o poranku Westerok. Proszę Państwa, wiele pytań od Was otrzymujemy. Halo?
1: A dlaczego wypłata jest złudzeniem? Bo się wydaje.
2: Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
4: Reklama.

0: Piękny to jest piątek, bo od początku nie wiemy, co przyniesie kolejne co przyniosą kolejne minuty programu. Skręcamy w różne strony. Cały czas trwa festiwalowe lato w Esterok. Aktualnie Klaudiczka i Dawidek są w czeskiej Ostrawie.
1: Są z Ostrawa i sobie bardzo ładnie tam radzą. Hej.
0: Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Kłaniamy się z festiwalu Colors of Ostrawa. Klaudia Antoszewski.
3: Dawid Zygmunt.
2: U nas cały czas trwa zabawa, bo nie będziemy was oszukiwać. Nie nagrywamy tej relacji rano. Nagrywamy ją na finał drugiego dnia festiwalu. I krótka relacja od nas. Największe odkrycie.
3: Tolstoj, zdecydowanie.
2: Psychodela i Gusła. Gorąco państwu polecamy. Największe zaskoczenie.
3: LP.
2: LP. Niby nie artystka rockowa, a to było naprawdę istne rockowe show i nawiązanie do klasyki.
3: The Libertines.
2: The Libertines. Poczułem się, jakbym był znów młodym chłopakiem na początku XXI wieku. Pozdrawiamy was bardzo gorąco. Wiemy, że Kądziu jest na urlopie, ale zaczepialiśmy Wojtka, zaczepialiśmy Asię. Kądziu, jest też coś dla ciebie.
3: Mamy okulary dla ciebie. Na słońce będą dobre.
2: Różowe. Kochani, przekażcie Kądziowi, że są piękne, różowe okulary dla Kądzia. Pozdrawiamy was bardzo gorąco i przed nami dzień trzeci festiwalu Colors of Ostrawa. Wszystko do zobaczenia na naszych social mediach. Pozdrawiamy.
1: Fantastycznie, pozdrawiamy was bardzo serdecznie. A zjedli już te knedliczki, co im kazałam dziś za moje zdrowienie, wiem, mam nadzieję.
0: Słuchaj, nie wiem, czy to jest etyczne, bo to było oficjalne nagranie, które oni nam nagrali i wysłali.
1: Tak.
0: A ja swoimi kanałami dotarłem do tego, co się nagrało, jak już byli w hotelu.
4: A ja sam mam takie pytanko, zejdę ty na kolacy?
5: Tak, nebane skarski, ja jestem w takim stanie, tak jakbym nic nie mogła przełknąć.
4: Znaczy, ja se tu czuję piczku.
5: Piczku? Nie, to na moje piczku. No i moje piczku to taki tam zapas tak do powietrza.
6: 6 na 9, Esterok.

0: Dobrze, już dość tych naszych głupot. Teraz zajmijmy się poważnymi sprawami. Ania Koszyńska i raport.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. 3 osoby aresztowane w akcji CBŚP. Funkcjonariusze zatrzymali na Śląsku kobietę i 2 mężczyzn w wieku od 33 do 64 lat. Podejrzani są o udział w gangu zajmującym się produkcją i hurtową dystrybucją nielegalnych leków. Chodzi m.in. o sterydy, leki na otyłość i hormon wzrostu. Produkcja miała odbywać się w miejscach zamieszkania podejrzanych, a gotowe produkty przechowywano w wynajętym magazynie, w którym panujące warunki odbiegały od wymaganych przepisami. W Słupsku rozpoczął się proces Piotra G. To recydywista oskarżona o podpalenie zabytkowej willi w Koszalinie, w której mieściła się placówka przedszkolna. Do dramatycznych zdarzeń doszło w kwietniu ubiegłego roku. 45-latek, który tej samej nocy podłożył ogień także w kamienicy i pod śmietnikiem, przyznał się do winy.
3: Przed sądem oskarżony nie chciał składać wyjaśnień, ale podtrzymał tezę śledztwa. Tłumaczył w nich, że tamtej nocy był pijany i nie pamięta większości tego, co robił. Twierdził, że nie miał pojęcia o śpiących na górze lokatorach i przedszkolu, z którego za dnia korzystały dzieci. Straty są gigantyczne. Sam właściciel zabytkowej willi oszacował je na blisko 2 miliony złotych.
2: Relacjonowała Oliwia Kisielewska. Nikomu nic się nie stało, a Piotrowi G., który był już wcześniej karany za podpalenia, grozi do 8 lat więzienia.
1: To jest raport.
2: Kafe Równik zdewastowany. To społeczna kawiarnia we Wrocławiu. Pracują w niej osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Zniszczono i zabrano m.in. parasole i krzesła.
4: Kradzież tego parasola była dla nas przykra. Niestety takie przesłanki, że ktoś tutaj chce nam jakieś złośliwości czynić, były. To nie jest normalne, ale zdarzają się takie sytuacje, że nam ktoś na szybie coś namaluje.
2: Mówiła prezes Wrocławskiego Centrum Psychostymulacji Małgorzata Młynarska, która nadzoruje pracę w kawiarni.
1: SK Rock Sport.
2: Piłkarze Lecha Poznań sięgnęli po Superpuchar Polski. W meczu o to trofeum, rozegranym na własnym stadionie, wygrali 3-1 z Górnikiem Zabrze. Pierwsi na prowadzenie wyszli goście, ale później to Kolejusz był skuteczniejszy w ataku. Dla obu drużyn był to też sprawdzian generalny przed pierwszymi starciami drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Thomas Tuchel zapowiedział, że będzie chciał pozostać na stanowisku. Selekcjoner reprezentacji Anglii został zapytany o swoją przyszłość po porażce z Argentyną w półfinale mundialu. Kontrakt niemieckiego szkoleniowca obowiązuje jeszcze 2 lata do Mistrzostw Europy.
5: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski w SK Rock.
6: SK Rock.
7: Myślę, że tego brzmienia nie trzeba nikomu przypominać i przedstawiać. Gdybyście Państwo byli zainteresowani, co słychać w tymże pięknym zespole, zapraszamy na YouTube Eski Rock. Tam Michał Cieślik przeprowadził z muzykami Deep Purple wspaniały, wyjątkowy, ekskluzywny wywiad.

0: Foo Fighters, to za nami. Państwo dopytujecie, czy będą dzisiaj pieniążki. Oczywiście, że będą. wtf.skrok.pl. Komu i dlaczego chcecie zrobić odjechany piątek, tam proszę pisać, do kogoś niebawem oddzwonimy, ale wcześniej mamy bardzo ważną wiadomość z Niemiec.
1: Tak, to jest naprawdę, słuchajcie, rzecz godna uwagi, zwłaszcza w piątek. Pociąg dalekobieżny zatrzymał się na stacji w Hamburgu Bergedorf z nietypowego powodu. Otóż w składzie, który jechał z Westerland na wyspie Sylt do Berlina, zabrakło papieru toaletowego. Kierownik pociągu, wyobraźcie sobie, wysiadł na stacji, poszedł do pobliskiego supermarketu, kupił 3 opakowania i wrócił z nimi do pociągu. W oświadczeniu dla gazety Bild firma Deutsche Bahn przekazała tak. To prawda, że ten pociąg odbył nieplanowany postój w Hamburgu, Bergedorfie, gdy nasz personel stwierdził, że nie ma wystarczającej ilości papieru toaletowego. Kierownik pociągu natychmiast zareagował. Doceniamy zaangażowanie naszego pracownika. Koszty zakupionego papieru toaletowego oczywiście pokryje firma.
0: Proszę Państwa, sprawa wywołała takie poruszenie, że nawet lokalna telewizja zrobiła o tym materiał.
2: Co to? Proszę pani, gdzie pani zdobyła ten skarb? Powtarzając słowa wieka, życzymy sobie wszyscy, by ten papier

0: przestał być papierem wartościowym.
1: 6 na 9. 6 na 9. Esce Rock. Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
2: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama.

0: No, w skauta będzie można się pobawić w weekend na przykład. Będzie padać, to będzie można zrobić jakieś podchody, takie rzeczy.
1: Hmm? Oczywiście, ale kiedy są burze, to pamiętajcie, jednak do lasu się nie udajemy.
0: Nie.
1: A kiedy jest poranne 6 na 9, zwłaszcza w piątek, to można żywić się sucharami. Halo?
2: Dzień dobry, w ten piątkowy poranek. Ja bym chciał się podzielić z wami dwoma sucharami, którymi uraczył mnie wczoraj mój syn. Aczkolwiek pierwsze, co ma fryzjer w lodówce? Maszynkę. A co robiła choinka w ogrodzie? Jodła. Pozdrawiam serdecznie.
1: I właściwie taka seria tematyczna nam się trafiła, bo kolejny słuchacz idzie w tym samym kierunku.
3: Z jakiego kraju pochodzi gość, który wchodzi do restauracji i zjada kartę dań? Z Jemenu.
1: A ty nie znałaś tego, nie?
0: Przepraszam, jak kocham suchar. To jest taki dobry moment, kiedy człowiek trafi na suchara, którego nigdy nie słyszał wcześniej.
1: I tutaj żart, który wyemitujemy w poniedziałek naszemu koledze Kądziowi, ale dzisiaj już państwu.
4: Żona pyta męża: Paweł, wyobraź sobie, że jesteśmy sami w domu z butelką wina i dobrą muzyką. Co byś chciała, żebym dla ciebie zrobiła?
5: Placki ziemniaczane albo kopytka?
6: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: Szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Słuchajcie, u mnie teraz będzie romantycznie i wierszem. Oto taki tytuł znalazłam w tabloidzie. Muskana słonkiem, Dominika Gwit w bikini na plaży się smaży. Ja mogę tylko powiedzieć, i tej prawdy nikt nie podważy.
2: Piękne. Słuchaj, u mnie z kolei też poetycko. Spocona Lil Masti zachwyca się upałami w Dubaju. Lubię to uczucie, jak kiełbaska się wypala i zrobię formę życia. To ja właśnie poetycko bym to zakończył. Stoi w Dubaju, Lil Masti żywa i pod z niej spływa.
0: To jest jakaś porażka.
3: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki. Zapraszam na pokład mojego Greyhounda. Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00. Łukasz Szczytłowski, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
5: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
5: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
3: Reklama.

0: jest SK Rock.
1: Domagamy się elementarnej lojalności. Kaczyński zabrał głos w sprawie konfliktu w PiS. W raporcie polskie myśliwce w akcji przechwyciły 3 rosyjskie samoloty nad Bałtykiem. Raz w tygodniu obiad wegetariański. Od września rewolucja w szkolnych stołówkach.
2: SK Rock. Raport.
1: 8. Anna Kruszyńska, zapraszam. Nikogo nie wyrzucamy z Prawa i Sprawiedliwości, ale domagamy się elementarnej lojalności wobec partii, podkreśla Jarosław Kaczyński. W środę kierownictwo PiS podjęło uchwałę, w której zobowiązało działaczy partii do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną w ramach ugrupowania. Chodzi m.in. o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i Po pierwsze Polska posła Jacka Sasina. Władze ugrupowania dały na to tydzień. W przeciwnym razie posłom grozi wykluczenie. Z wpisów Morawieckiego wynika jednak, że ze swojego stowarzyszenia nie zrezygnuje. Potwierdza to poseł Krzysztof Szczucki.
3: Decyzja, co się dalej stanie, należy do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Także odpowiedzialność za te decyzje należy do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości.
4: Ale ja to, że was wyrzucą.
3: To już różne były zakręty i decyzje. Jest podjęta uchwała. My się z treścią tej uchwały nie zgadzamy.
1: Jacek Sasin, który ogłosił, że likwiduje założone przez siebie stowarzyszenie, zapewnia, że nikt nikogo z PiSu nie wypycha, ale dodaje.
5: Liczymy na rozsądek naszych kolegów, liczymy na rozsądek również pana premiera Morawieckiego, że zachowa się tutaj jak trzeba w tej sprawie. No, trzeba po prostu w tym momencie, to jest taki moment, kiedy trzeba się podporządkować decyzjom władz statutowych Prawa i Sprawiedliwości.
1: We wpisie na platformie X rzecznik PiSu Rafał Bochenek podkreślił, że cele Stowarzyszenia Rozwój Plus są jasne, polityczne i stoją w sprzeczności z działalnością Prawa i Sprawiedliwości.
2: To jest raport.
1: Rosjanie znów prowokują nad Bałtykiem. Jak poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, polskie myśliwce przechwyciły wczoraj łącznie 3 rosyjskie jednostki nad Morzem Bałtyckim, a szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
6: Jak informuje MON, 2 polskie myśliwce z Malborka, które rutynowo patrolowały przestrzeń powietrzną nad Bałtykiem, przechwyciły najpierw 2 rosyjskie odrzutowce Su-30, które nie odpowiadały na komunikaty ze strony polskiej. Niedługo później polskie dowództwo skierowało odrzutowce do przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Il-20, niespełna 30 km od Jastrzębiej Góry. Eskorta tej jednostki odbyła się przy wsparciu sojuszniczych myśliwców szwedzkich. Co ważne, w obu przypadkach nie stwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Rosjanie trzeci dzień z rzędu testują procedury bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej NATO w ten sposób.
1: Na stacjach coraz droższe tankowanie. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia paliwo poszło w górę o ponad 20 groszy na litrze.
7: Jaka pustka się stworzyła na CPN-ach. A tu zawsze było rujno, no, bo tych ludzi masa. A co tu teraz jest, widzi pan? Cienko, no każdy wszędzie jak może, orze jak może.
8: Diesel 7,15, więc taka cena dla mnie to jest 300 miesięcznie więcej. Partnerka w sumie drugie tyle, to już robi ładna sumka. Cena jest, no straszna.
9: Jak już jest 7 z przodu, to nie wygląda to dobrze.
8: Nie.
9: A mówią, że ma być jeszcze
10: więcej. No.
9: Cały czas idą do góry.
1: Z kierowcami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Od 1 września rewolucja w szkolnych stołówkach. Co najmniej raz w tygodniu obiad będzie wegetariański. Oprócz tego w żywieniu zbiorowym ma być preferowane podawanie do picia wody, a co najmniej 2 razy w tygodniu zupy będą przygotowywane na wywarach warzywnych. Bardzo dobry pomysł oceniają w rozmowie z naszym reporterem Dagmara Szastak z Green Ray Institute oraz rodzice ze Śląska.
11: Co trzecie dziecko w Polsce cierpi na otyłość bądź nadwagę, a to tylko jedna z wielu chorób cywilizacyjnych, z którymi musimy się mierzyć. Ograniczenie mięsa to już jest dobra droga.
12: No tak, podstawy to nauka dobrego żywienia.
9: Więcej zielonego niż mięsa powinno być?
13: Bo jest zdrowsze. Dzieci to różnie bywa, ale przeważnie wolą więcej mięsa.
9: Albo fast foody.
13: No, jeszcze gorsze. Lepsze jest zielenina jak takie paskudy i te inne dziadostwa.
14: No, trzeba to zbilansować tą dietę, nie? Umiarkowanie można wprowadzić, ale żeby nie przesadzać takimi rzeczami.
1: Dodajmy, że zmiana wpisuje się w rosnący trend ograniczania spożycia mięsa.
0: Pogoda.
15: Będziemy jeść owady, będziemy jeść na przykład jakieś tam różne takie skorupiaczki też, żeby mieć białko, a nie w zwierzątka.
16: Ale rzeczywiście, jak byłem młody, to mówili, czy mam motyle w brzuchu.
15: No i co miałeś?
16: Tak, sensacje żołądkowe były na pewno. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o prognozę pogody, to warto wspomnieć, że dzisiaj jeszcze 30 na termometrach, 32 nawet w okolicach Warszawy i w centralnej Polsce. Na zachodzie w godzinach popołudniowych deszcze i burze, a jutro generalnie deszcze w całym kraju.
15: No i co ja mam ze sobą zrobić teraz?
16: Nie wiem, można urodziny
15: no,
16: się wybrać.
15: Co?
16: Na urodziny. Zbigniew Zamachowski dzisiaj kończy 65 lat.
15: Nie zaprosił mnie.
16: Ale zobacz, jak się jutro rano obudzi.
4: Na ubranie?
10: Zabrali. Jak nieprzytomny był, ściągnęli i zabrali.
4: Pieniądze, dokumenty?
10: Wszystko.
4: Ty klucze.
10: I nie wiadomo, co ze mną robili. Dupsko boli.
0: Eskarok. 6 na 9.
17: Zientarska, Olszewski, Góralski.
0: Od 6 do 9
17: w Eskarok.
15: Jak tak, to ja się jednak nie wybiorę na tę rodzinę, dobra?
16: Proszę Państwa, wolne wnioski. Każdy może w każdej sprawie. Możecie robić, co tylko Wam się żywnie podoba.
15: Ania też.
1: Tak, miał wrócić z lasu pewien mężczyzna z pełnymi wiadrami jagód, a wrócił z mandatem. Dlaczego?
16: Dlaczego?
1: Jagód. Dowiemy się o 9.
16: O, głupole. Dzień dobry Państwu, to jest piątek.

0: Ale zobacz, wyjechali na wakacje i mamy troszeczkę kataru? Jeśli wiesz, o czym ja mówię, natomiast z zupełnym rankiem, proszę Państwa, przeżywamy 6 na 9 westerok.
1: Tak, to prawda, ale to w ogóle jest tak aktualna piosenka, to naprawdę. Ja obserwuję to na balkonach, jak dzieci, znaczy dorośli szaleją, bo tych dzieci nie ma w domu i mam takie jej, siedzimy na balkonie, ale jest ekstra. Strasznie głośno mówią i w ogóle są szczęśliwi.
0: No i bardzo dobrze, bo trzeba być szczęśliwym. Proszę Państwa, dzisiaj z jakiegoś powodu o poranku zrobiła nam się dyskusja na antenie o butelkomatach. Halo?
2: Mieszkałem na zachodzie, w różnych krajach. Tam butelkomaty były tylko narzędziem i celem. A w Polsce zawsze Polacy mają problem. Taka natura nasza. Dziękuję.
1: Dziękuję, ja nie mam problemu.
0: Ja mam i od tego się zaczęła cała ta dyskusja. No dobrze, proszę Państwa, butelkomaty na bok, czas na suchara porannego.
3: Rozmawiają dwie blondynki i jedna do drugiej mówi: ty stara, otworzyli Dominet Bank, do czego?
0: Ty, ja nie zrozumiałem.
1: Też nie kumam.
4: Telefon zaufania Eski Rock 691-613-613.
5: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A ten zespół to międzynarodowe trio, zwycięzcy plebiscytu Star Eska Rock, Eska Rock Star Flying Bison. Ostatnio występowali w Ostrawie i na Instagramie Eski Rock możecie zdecydowanie więcej zobaczyć i usłyszeć na ten temat.
1: Ale fajnie grali, w ogóle naprawdę, absolutnie wam polecam.
0: Like a Whisper in the Night.

0: reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: Reklama.

0: proszę Państwa, zdradzając kulisy naszej pracy, wygląda to tak, że wczoraj sobie przygotowaliśmy ciekawostki na dziś, między innymi o tym, że Anglicy są zdumieni smakiem polskich jegodzianek, między innymi o tym, jak wpływa na człowieka zapach czekolady, ale w ostatniej chwili, na ostatniej prostej, Asia trafiła jeszcze na taką informację i o niej właśnie opowiemy.
1: Bo to jest kapitalne. Słuchajcie, wydry morskie są jednymi z nielicznych zwierząt, które używają narzędzi i często wybierają sobie taki specjalny kamień, żeby rozłupywać ofiary o twardych muszlach, takich jak na przykład małże i jeżowce. Ale wiele z tych wydr zachowuje ten sam ulubiony kamień przez lata, nosząc go w luźnej fałdzie skóry pod przedramieniem podczas pływania, nurkowania i jedzenia. I badacze zaobserwowali, że wydry, które wielokrotnie wracają do tego samego zaufanego kamienia, i są niektóre takie, które potrafią zatrzymać taki swój ulubiony kamień na całe życie. Mają jeden ulubiony kamyczek, chowa se w fałdzie i myśli sobie, o, rozłupię sobie jeżowca, taka wydra. I mówi, ale mam swój ulubiony kamień w fałdzie i bęc.
0: Ty, ale to o tym jest ta piosenka. Co ma być, to będzie. Kamień znajdę wszędzie.
2: 3, 6 na 9. Esrock.

0: Słuchaj, słuchaczka nagrała dla ciebie specjalnie suchara o spaniu, bo ty posypiasz po 3 godziny dziennie, nie?
1: Tak bywa, no.
0: No właśnie, no to proszę.
2: Ej, ile godzin śpisz dziennie? 3. O matko, i to ci wystarcza? Tak, bo w nocy śpię jeszcze 9.
1: W ogóle mnie to nie bawi.
3: Autopromocja. Melina.
4: Dorota Szalongowska.
5: Chodziłam do szkoły na piechotę, 6 km na bosaka, bo tak postanawiałam, oraz w różnych dziwnych strojach, które sobie wynajdywałam, nie wiem, w stroju chirurga amerykańskiego, rozumiesz? Próbowałam być tak strasznie alternatywna, że jak sobie teraz myślę, to Boże, miej mnie w swojej opiece i niech moja córka się we mnie jednak, wiesz...
6: Karma wraca.
5: Nie, Meller, mam nadzieję, że nie. Jezus, ile tutaj będzie dygresji, Meller, to jest
6: Dobrało się.
5: Ja i ty. Na razie sobie podciągnę tego, nie zrobię sobie cycków, to jest dokładnie to samo.
3: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
3: Autopromocja.
7: Eska Rock. Raport.
8: Anna Kruszyńska, zapraszam. 3 osoby w ciężkim stanie. To w Tatrach po serii wypadków. Turystów w góry przyciągnęła dobra pogoda. Tylko wczoraj ratownicy TOPR interweniowali 15 razy, a 3 wypadki miały szczególnie ciężki przebieg. Do najpoważniejszych zdarzeń doszło przed południem. W rejonie Koziej Przełęczy turysta spadł z okolic tzw. drabinki na zamarłej turni do żlebu w Dolince Pustej, a na szlaku prowadzącym na Zawrat turysta podchodzący do góry stracił równowagę i odpadł od ściany. Spadając, uderzył w turystkę znajdującą się po niżej. Oboje runęli w przepaść. Poszkodowani trafili śmigłowcem do szpitali w Zakopanem i Nowym Targu. A w najbliższych dniach w Tatrach prognozowana jest zmienna pogoda z możliwością wystąpienia burz.
7: To jest raport.
8: 1350 zł musiał zapłacić pacjent SOR-u w Szpitalu Uniwersyteckim w Poznaniu. Mężczyzna przyjechał autem i po 3 dniach spędzonych w lecznicy zobaczył ogromną kwotę na rachunku. To z powodu systemu naliczania opłat. Pierwsze 15 minut jest za darmo, a każde kolejne pół godziny kosztuje 10 zł. Dyrekcja podkreśla, że to pierwsza taka sytuacja na ponad 10 tysięcy pojazdów, ale przyznaje, nie powinna mieć miejsca.
9: Uważamy tę sytuację za szczególnie sytuację, w jakiej pacjent został postawiony za niedopuszczalną. Żałujemy, że w tym dniu nie skontaktował się bezpośrednio z administracją szpitala. Uważamy, że operator parkingu zachował się nieprawidłowo.
8: Wyjaśnia dyrektor szpitala Stanisław Szczepaniak i zapewnia, że placówka zwróci pieniądze poszkodowanemu.
7: SK Rock Sport.
8: Był rekordowy transfer, teraz jest wypożyczeniem. Osman Bukhari, ściągnięty do Widzewa za 5,5 miliona euro, został wypożyczony do Crvene Zvezde. Umowa zawiera opcję wykupu, więc możliwe, że piłkarz z Gany, który miał być gwiazdą ligi, może już nie zagrać w ekstraklasie. Anita Włodarczyk wraca do wysokiej formy. Polka zajęła drugie miejsce w meetingu w Madrycie. W najlepszej próbie rzuciła młot na 75 metrów i centymetr, a to jej najlepszy wynik od 4 lat.
3: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski w Esce Rock.
7: Esce Rock.
3: Najlepsza klasyka rocka.

0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: What the Friday w SC Rock.
2: Jest taki moment, co tydzień w piątek, kiedy dzwonimy do Państwa i robimy Wam dobrze, a to za sprawą tego, że Wy komuś chcecie zrobić odjechany piątek. Za chwilę powinniśmy połączyć się z Krzysztofem.
3: No, a Krzysztof ma fajny pomysł na życie.

0: Patrz, nieważne czy znam czy nie. I poproszę go o red carpet dla ciebie, dobra?
1: O rany, co tu się wyprawia?
2: Ja halo, halo, halo, ludzie. Ekstasy, tam będą piękne, klasyczne samochody, ale to wszystko dopiero w sierpniu.
0: Tak.
2: Tam na pewno będę. A
0: miło
2: ty póki co...
0: Miło w końcu.
2: No, ciebie również, ciebie również.
1: Słyszeliśmy
0: cierpliwi
1: poza anteną...
0: zostaną nagrodzeni.
1: To się zaraz okaże. Krzysztofie, słyszeliśmy... Właśnie, bo Krzysztof jest pieskiem na spacerze.
2: Ja już, jak już pieska.
0: Słuchajcie, kochany, 12 lat, bokserek.
2: Och,
0: chory
2: cudo.
0: Niestety od 3 lat na oponiaka. Ale chcieli go ciąć, chcieli 18 tysięcy. Ja powiedziałem, no way, no way, no way, no time. Dajcie tabletki i będzie żył. I chłop chodzi i żyje. 35 kilo bokser.
1: No, to kawał psa.
0: Jak idziemy sobie ulicą, to nawet policjanci odchodzą od nas.
1: No. Taki bokser, że w wadze ciężkiej chodzi. Dobra, Krzysztofie, co nam napisałeś? Komu chcesz zrobić ten piątek?
0: Słuchajcie, chciałem zrobić, bo przy piątku nie ma wyjątku, tak?
1: Ale nie czuję, że nie mówię.
2: Czekaj, dobrze jedziesz, powiem ci. No i dobrze co, jest. I co?
0: Co piątek dla Eski Rock zrobiłem wyjątek. Pomyślałem sobie tak. Nie idź, Krzyśku, tyłem na spak. Wyślij zgłoszenie, zobaczysz zdziwienie, jak do ciebie zadzwoni jedna ona i on przy okazji doklejony do niej.
1: Co tu się wyprawia?
2: Stary, no, robisz mi dzień.
0: Wesoło.
2: Komu chcesz zrobić prezent i jaki? Bo to jest naprawdę fajna rzecz, no.
0: Słuchajcie, zakochałem się nieważne kiedy. Dobra. Pięknej kobiecie, inteligentnej, ślicznej, what the fuck. Przepraszam, what the Friday, sorry.
1: Bo zaraz tam się wejście skończy, Krzysztof.
0: Która mi truje, przepraszam za słowo na antenie, dupę, że chciałaby ze mną tańczyć flamenco, salsę, jakieś tango, takie hece. Wiecie, ja robię różne rzeczy w życiu. Pasjonatem lotnictwa jestem. Ale okej, wysłałem do was, bo postanowiłem, że jeżeli macie jaja, to zadzwonicie do mnie, czyli udało się.
2: Tak zrobimy właśnie, poza tym wiesz, jakby mango z salsą,
0: tak?
2: Pyszna rzecz, nie?
1: Joanna, Marzena. Jaka Marzena, kolego?
0: No nie, a Joanna, dobra, no, sorry.
1: To nie to radio.
2: Nie, poczekaj, to nie to radio.
0: No dobra, no dobra. Nie to RMF FM, okej?
1: Okay? Proszę państwa, Krzysztofie, tak Krzysiak, udało się, dostajesz...
0: Mówię, o co chodziło. Chodziło o to, żebym z nią tańczył, a jak przyjedzie ta pani, która do mnie mówi tym pięknym głosem, to zatańczymy razem.
2: Dobra.
0: I nie będziemy swingersami, okej? Okay?
1: Dobrze. Tam napisałeś, że będziecie tańczyć tango i salsę. A salsa to
0: najgorsze
1: taniec.
0: Jest to, że zadzwoniłem do was przed wejściem do niej i powiedziałem, masz to ode mnie gratis.
2: No to
0: piątku.
2: Masz to. No
0: dziękuję.
2: To masz to. No proszę.
0: Kochanie, masz to.
1: No i już,
0: Eskarog jest dobra jednak.
3: W konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
1: Normalnie słuchasz, zabrał nam antenę.
2: Spokój, ale poczekaj, my nie mamy już co robić. No, idziemy do domu.
1: Nigdy więcej tych konkursów.
4: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: Reklama.

0: To jest to coś, do czego państwo, że tak powiem, co państwo muszą mieć do nas, czyli dużo bardzo cierpliwości. Mam takiego suchara, którego bardzo chciałabym państwu zaprezentować, który przyszedł do naszego słuchacza, który jest jednym z moich ulubionych. To są tak zwane serie z krową.
1: Proszę państwa, do suchara.
2: A wiecie, co mówi krowa jadąca 100 km na godzinę?
3: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: Proszę Państwa, zupełnie bez związku z piosenką, którą usłyszeliśmy, wczoraj Lech Poznań wygrał Super Puchar Polski i mamy podejrzenie, że właśnie z tym utworem był wczoraj bardzo mocno związany Jaros Obierajewicz.
1: Może tak być, że, ale na pewno było to złociste.
0: W ogóle nawet nie wiemy, czy Jaro dzisiaj przyjdzie do pracy.
1: Słuchaj, on się nawet chyba trochę zameldował, że
0: pośmiechuje się z tego Poznania.
1: Jest, słyszysz,
2: jak z Poznania? Jak z Poznania?
1: Z jakiego Poznania?
0: A gdzie wylądowałeś wczoraj?
1: Gdzie ty jesteś w ogóle?
2: No jestem w Poznaniu, ale dlaczego mam się śmiać z mojego rodzinnego miasta?
0: A dlaczego nie?
1: A dlaczego nie? Z czegoś trzeba się pośmiać, no.
0: Proszę Państwa, to był piękny, uroczy piątek. On dalej będzie trwał. Jaro zapewni Wam, że naprawdę będzie bardzo przyjemnie, muzycznie, dużo ciekawych, mrocznych historii.
1: A jesteś pewien, że zapewni?
0: No, za to mu płacą.
1: Zapewnisz, Jaro?
0: Tak, nam zapłaci na przykład za to, że...
1: Na razie się chichra pod nosem.
2: Będzie dobrze, spokojnie, zostańcie ze mną.
0: No nie wierzę, bo dziękujemy. Nie
1: wiem, pa.
0: Dziękujemy.
3: To było 6 na 9 w ES Rock.
4: Jedziemy na MON i wtedy jest koniec.
3: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Sygmunt.
5: Witaj cały świecie w internecie.
3: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: Reklama.

0: Wypadek na przejściu dla pieszych w pobliżu dworca autobusowego w Rykach. Nowy premier, nowy rząd i masowe protesty na ulicach Kijowa. Jest decyzja FIFA. Szymon Marciniak nie poprowadzi wielkiego finału.
1: SK Rock. Raport.
0: 9:02, Anna Kruszyńska, zapraszam. Kobieta z 2-letnim dzieckiem potrącona na przejściu dla pieszych. Do dramatycznego zdarzenia doszło w Rykach w województwie lubelskim. To dawna trasa Lublin-Warszawa w okolicach dworca autobusowego.
2: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 66-letni kierujący Volkswagenem nie ustąpił pierwszeństwa 42-letniej pieszej, która niosła na rękach niespełnienia 2-letnią córkę. W wyniku zdarzenia kobieta i dziecko zostali przetransportowani do szpitala.
0: Mówił aspirant Łukasz Filipek z Komendy Powiatowej Policji w Rykach. Policjanci prowadzą teraz czynności, które mają wyjaśnić, dlaczego kierowca nie zauważył pieszych i jak doszło do wypadku.
3: To jest raport.
0: Nowy premier, nowy rząd i masowe protesty na ulicach Kijowa to po decyzjach prezydenta Zełenskiego i nowym politycznym rozdaniu na Ukrainie. Wielotysięczny tłum domagał się, by Zełenski zmienił swoją decyzję w sprawie odejścia ministra obrony. Nowy premier Sierhij Korecki w kilkanaście godzin skompletował niemal cały rząd. O czym więcej nasz korespondent z Kijowa, Ołek Biłecki.
4: Jeszcze dwa ministerstwa w tej chwili zostają bez szefów. To resort obrony oraz spraw zagranicznych. Największe emocje wśród obywateli Ukrainy wywołuje dymisja Michała Fedorowa ze stanowiska ministra obrony. Na ulicach największych miast zgromadziły się tłumy ludzi wymagających prezydenta odwołać tę decyzję. 35-letni Michał Fedorow najpierw obejmował stanowisko ministra cyfryzacji, a później został powołany na szefa obronnego resortu. Wśród Ukraińców został potraktowany jako urzędnik wprowadzający nowoczesne rozwiązania oraz technologiczne nowości w armii. Wołodymyr Zełenski, komentując protesty w kraju, przyznał, że słyszy głos ulicy, a ostatecznej decyzji w tej sprawie jeszcze nie podjął. Kijów, Ołek Biłecki.
0: Wracamy do kraju. Miał wrócić z lasu z pełnymi wiadrami jagód, a wrócił z mandatem. W Nagladach w województwie warmińsko-mazurskim policjanci przyłapali mężczyznę, który do zbioru owoców używał nielegalnej maszynki, a zgodnie z prawem w Polsce jagody zbiera się tylko ręcznie.
5: Przede wszystkim takie jagody leśne należy zbierać wyłącznie ręcznie. Używanie jakichkolwiek mechanicznych narzędzi, takich jak popularne zbieraczki, grzebienie, jest całkowicie zabronione. Takie urządzenia bezpowrotnie niszczą i wyrywają delikatne krzewinki, a za niszczenie roślinności grozi nam odpowiedzialność karna.
0: Mówiła Anna Balińska z olsztyńskiej policji.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: To koniec mundialu dla Szymona Marciniaka. Polski sędzia nie poprowadzi wielkiego finału piłkarskich mistrzostw świata. Nie został także wyznaczony do meczu o trzecie miejsce. Taką decyzję podjęła FIFA. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa, który dołączył do naszego studia.
6: Tak jest, dzień dobry. Polscy eksperci spodziewali się, że Marciniak poprowadzi jeden z najważniejszych meczów mundialu, ale najpierw nie znalazł się w obsadach sędziowskich ćwierćfinałów i półfinałów, a teraz już wiadomo, że nie poprowadzi też finałowych spotkań mistrzostw. Polak na tym turnieju sędziował jedynie dwa mecze fazy grupowej, Egiptu z Iranem i Argentyny z Algierią. I zdaniem komentatorów to właśnie to drugie spotkanie mogło mieć wpływ na decyzję FIFA, ponieważ Marciniak nie pokazał zasłużonej, zdaniem części obserwatorów, czerwonej kartki Leo Messiemu.
0: Przypomnijmy, że Szymon Marciniak był sędzią finału poprzednich Mistrzostw Świata w Katarze. W tym roku finał poprowadzi Słoweniec Slavko Vincic, który prowadził w tym roku m.in. barażowe spotkanie Szwecja-Polska.
7: Pogoda.
0: Dziś w prawie całym kraju temperatura przekroczy 30 stopni. Na północnym wschodzie, a także na obszarach podgórskich w Małopolsce i na Podkarpaciu około 28 kresek, a chłodniej tylko nad samym morzem, tam około 24 stopni. We wschodniej części kraju bez opadów, z kolei na zachodzie ciepłe powietrze, za którym przemieszczać się będzie chłodny front atmosferyczny, po południu i wieczorem przyniesie wzrost zachmurzenia, przelotne opady deszczu i burze. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hektopaskale.
7: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobieraj.

0: Kiedy kilka dni temu była rocznica przekroczenia przez teledysk The November Rain piosenki Gunsów, miliarda odsłon na YouTubie, państwo wspominali inne wielkie teledyski, m.in. ten do tej piosenki Meatloafa, I do anything for love, but I won't do that. Ach, piękne czasy, MTV, łezka wokół się kręci. W ogóle kiedyś, jak mam wrażenie, oczywiście jestem starym dziadem już, więc wszystko, co było 100 lat temu, wydaje mi się lepszym, było jakoś tak fajniej. Rok 81 na przykład mi się przypomniał. Pamiętacie, jak w magazynie The Recycler, znaczy nie pamiętacie, ja to po prostu opowiadałem, Lars Ulrich, taki Duńczyk, który przybył do Ameryki, by zostać tenisistą, ale okazało się, że zostanie jednak perkusistą, ogłosił, że szuka muzyków do wspólnego grania. Tak napisał dokładnie. Perkusista szuka innych metalowych muzyków do grania utworów Tigers of Pantang, Diamond Head i Iron Maiden. No i odpowiedział mu to ogłoszenie m.in. James Hetfield, co zaowocowało powstaniem zespołu Metallica. 45 lat z pięknej historii i dziś do zgarnięcia reedycja jednego z ich albumów o tytule Reloads. Obiecywałem, że będzie opcja tylko dla tych, którzy nie mają Messengera. No tak, bo się tacy odezwali. Zbuntowani wczoraj do mnie drogą mailową, więc dziś tylko i wyłącznie na jaromaopa.skrok.pl można pisać w sprawie tej płyty, tej reedycji. I co można pisać? Na przykład swoje wspomnienia związane z Metallicą. Jakieś przemyślenia, historie, coś, co państwu przy okazji mówienia słowa Metallica przychodzi do głowy.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ale się rozgadałem na początek, a miałem po prostu się przywitać. Przepraszam najmocniej. Obiecuję już się nie odzywać do 12. Nie no, żartuję, trochę coś tam powiem. Metallica ma 45 lat historii, a pani Katarzyna Nosowska, jeżeli chodzi o solową karierę, w tym roku świętuje okrągłe 30-lecie. Gratuluję. Sos

0: wiesz, co chcesz.
1: Niewiele ci mogę dać. Zespół Perfect. A teraz historia z procentami.
2: Kultowe historie w SC Rock.
1: Wczoraj na stadionie Mistrza Polski, piłkarskiego Mistrza Polski Lecha Poznań w meczu o Superpuchar pojawiła się na ultrasowskiej trybunie, zwanej w Poznaniu kotłem, specjalna oprawa. Widniał na niej prezes pewnego polskiego związku sportowego. No i napis: łączy nas WUDA. Gdyby na meczu był lider zespołu Wolfmother, Andrew Stockdale, mógłby pomyśleć: o, to chyba też trochę o mnie. Bo ten człowiek miał różnego rodzaju historie, jak na przykład ta sprzed 15 lat, gdy upił się w barze w Brisbane. Akurat w momencie, gdy na scenie grał lokalny zespół, który po prostu grał do kotleta covery Beatlesów. Pan Andrew postanowił pomóc chłopakom, wtargnął na scenę, no i zaczął pijacko wrzeszczeć do mikrofonu w czasie grania przez nich Let It Be. Najpierw pojawiła się ochrona, która chciała go z tej sceny sprowadzić, potem miejscowa policja. Andrew odmawiał, no i przez policję został aresztowany. Spędził noc w więzieniu, został ukarany grzywną w wysokości 350 australijskich dolarów. Wolfmother.

0: Faint i Linkin Park. Przypominam, że płytę Metallica dzisiaj, reedycję albumu Reload można wygrać tylko drogą mailową. To wniosek formalny tych, którzy nie mają Messengera. Są tacy, więc żeby ich też było u nas pełno i żeby poczuli się dowartościowani, zapraszam serdecznie do pisania na jaroma@rock.pl. Pytam o rzeczy, które wam się z Metallicą kojarzą. Jakieś życiowe historie, wspomnienia, a może po prostu to, co o Metallice myślicie. Do tematu jeszcze wrócimy, a Messenger, ktoś pyta, co z Messengerem? No, Messengerem można do mnie pisać lub wysyłać swoje głosówki w innych tematach. Na przykład jeszcze a propos wczorajszego meczu.
1: Cześć Jaro, a właśnie w temacie oprawy. Wielki szacun dla kolejorza za, nie tylko za oprawę, ale również za to, co w kierunku pana Cezarego K. Śpiewali. No, trzeba mieć kochonec, żeby coś takiego zrobić.
0: Panie Grzegorzu, pozdrawiam serdecznie. Przed nami w Eszcze Rock spotkanie z zespołem Audioslave.
2: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7:00
3: w ESC Rock.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl.
5: Eskarok.pl.
2: Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
5: Klasyka rocka.
2: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
5: Kawałki, które dobrze rokują.
2: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
5: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
2: Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
2: Reklama.
5: Eska Rock.
2: Radar.
7: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Konflikty w świecie rocka od lat już nie są niczym zaskakującym. Różne sposoby, różne zespoły czy konkretni muzycy potrafią wyjątkowo krytycznie wypowiadać się na swój temat. Nie jest tajemnicą napięta atmosfera między zespołami System of a Down oraz Oasis. Teraz konflikt ponownie dał o sobie znać na występie amerykańskiej grupy w Anglii. Co tam się wydarzyło? Szczegóły znajdziecie na eskarok.pl.
5: Eskarok.
2: Radar.
8: What's happening? This is the devil without a cause, Kid Rock.
9: This is Jack White.
10: Cześć, Tulipa. Słuchacie Eski Rock.

Slave. A teraz historia bardzo dziwna. Guess Who, zespół niezwykle popularny w epoce hipisów, został zaproszony na koncert Białego Domu w roku 70. Prezydentem był jeszcze wtedy Richard Nixon, a Nixon nie lubił hipisów, bo ich często kojarzył z marihuaną. Gary Peterson, perkusista, wspominał, że nie widzieli problemów w zgraniu dla prezydenta, który miał dobrą politykę zagraniczną, a oni wtedy jeszcze nie wiedzieli na przykład o aferze Watergate. Ważną rolę też w zarezerwowaniu ich występów 17 lipca roku 70 odegrała Trisha, czyli córka prezydenta, która była wielką fanką grupy, a ojciec wyraził zgodę. Tylko prosił o usunięcie piosenki, którą Państwu zaraz zagram. Bo ten jeden z największych przyłowów zespołu, American Woman, ma przesłanie antywojenne. Choć też inna wersja głosi, że ta pierwsza dama od Nixona prosiła, by piosenka nie była odtwarzana z powodu także erotycznego wydźwięku. Co ciekawe, tego dnia gościem w Białym Domu byli także przyszły król Wielkiej Brytanii, Karol, i jego młodsza siostra, księżniczka Anna. No z ich twarzy, patrzę teraz na zdjęcie, ciężko odczytać, czy byli zadowoleni ze spotkania muzyków.

0: Far Away, zespołu Slate. W temacie o odległości to teraz będzie wspomnienie Jowity, która pisze, ale ten czas leci. Byłem na Metalice, na Stadionie Gwardii w Warszawie. Po stadionie nie ma już śladu. A ona jechała autostopem z Katowic. Kiedy to było? Pisze, prawie 30 lat temu. Dokładnie mam wrażenie 26. I to był chyba pierwszy dzień czerwca, czyli dzień dziecka. Bo ja na tym stadionie, na tym koncercie też byłem, Jowita. I pozdrawiam serdecznie. Może nawet się gdzieś tam widzieliśmy. Pod sceną. Jeszcze jedno wspomnienie związane z Metaliką od Marty. Aż mi się łezka wokół zakręciła na wspomnienie. Moja pierwsza koszulka Metaliki na 30-lecie zespołu. Kupiona na jednym z festiwali. A teraz chciałbym, by moje dziecko, które jest teraz w drodze, mogło słuchać tej samej muzyki, co ja. Bo festiwale na jakiś czas odpadają, ale potem sobie, Marta, to wszystko z nawiązką nadrobisz. 10. Raport Deski Rock przed nami. Do wspomnień związanych z Metaliką wrócimy po 10.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ten plac manewrowy, uważam, miał sens, żeby przetrenować dokładnie wszystkie możliwe opcje parkowania i na przykład jeżdżenie tyłem, bo ty sobie, Łukasz, nawet sprawy nie zdajesz z tego, ilu ludzi nie potrafi jeździć tyłem.
1: Łukasz Bąk.
3: Pomóż, że średnie spalanie mija w mijaku z miliona kilometrów, nie ze 100 ostatnich. Miał 2,95 litra, niespełna 3 litry.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków.
1: Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
7: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Reklama.
8: Weto prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej. Miał pół promila pijany kierowca autobusu miejskiego w Iławie. Niski poziom Wisły w Toruniu utrudnia pracę ratowników.
9: SK Rock. Raport.
8: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. To był jeden z najważniejszych projektów dla rządowej koalicji. Potwierdziły się nasze wcześniejsze informacje. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. Ta zakładała możliwość zawarcia umowy u notariusza przez partnerów żyjących w nieformalnym związku. Zdaniem prezydenta ustawa w rzeczywistości wprowadzała związki partnerskie i uderzała w instytucję małżeństwa.
10: To nie są wyłącznie techniczne sprawy, które pomagają ludziom w dostępie do informacji medycznej, reprezentowanej bliskiej osoby czy załatwianiu spraw w urzędzie. Te projekty tworzą w istocie nową, sformalizowaną instytucję prawa rodzinnego, wyposażoną w szeroki katalog uprawnień zbliżonych do uprawnień małżeńskich.
8: Jedna ze współautorek ustawy, Katarzyna Kotula z Lewicy, uważa, że prezydent odwrócił się od 2 milionów Polaków, którzy żyją w nieformalnych związkach.
11: Prezydent miał szansę pokazać, że jest prezydentem wszystkich Polek i wszystkich Polaków. Złamał swoją obietnicę wyborczą, a słowa po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy trafiły właśnie do kosza. Cel był prosty i jasny. Ułatwić ludziom życie. Formalizacja związków, wspólne rozliczanie, zwolnienie od podatku od spadków i darowizn. Świadczenia zdrowotne i społeczne. Dziedziczenie.
8: Ustawa była kompromisowym rozwiązaniem przygotowanym przez polityków Lewicy oraz PSL-u.
9: To jest raport.
8: Pijany kierowca autobusu miejskiego w Iławie miał pół promila alkoholu w organizmie, a wykazała to rutynowa kontrola przeprowadzona przez policję i inspekcję transportu drogowego. Mężczyzna stracił prawo jazdy, sprawa znajdzie finał w sądzie. sądzie. Podczas wczorajszej akcji skontrolowano w sumie 190 autobusów. Kierowcy popełnili 17 wykroczeń. Chodzi m.in. o przekraczanie dozwolonej prędkości. Z powodu złego stanu technicznego policja zatrzymała 13 dowodów rejestracyjnych. Spadł poniżej metra niski poziom Wisły w Toruniu. To utrudnia pracę ratowników, WOPR i poruszanie się po rzece. A zgłoszeń wymagających interwencji w sezonie letnim nie brakuje.
12: Jeszcze takiego roku nie pamiętam, żeby tak długo było niska woda i tak szybko. W związku z tym my mamy też problemy, żeby dopłynąć do osób poszkodowanych, dlatego też bardzo często używamy samochodu terenowego, bo jeżeli nie możemy tam dopłynąć z uwagi na niski stan wody, no to musimy chociaż dojechać i tam udzielać pomocy tym osobom, czy pouczać, jeżeli chodzi o te ławice na Wiśle, żeby zeszli, bo to jest naprawdę niebezpieczne.
8: Mówi Wojciech Lewko, prezes toruńskiego WOPR-u. Ratownicy apelują też, aby korzystać ze strzeżonych kąpielisk i nie wchodzić do wody pod wpływem alkoholu.
9: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: I jeszcze sport. Piłkarze Lecha Poznań sięgnęli po Super Puchar Polski. W meczu o to trofeum rozegranym na własnym stadionie wygrali 3-1 z Górnikiem Zabrze. Pierwsi na prowadzenie wyszli gości, ale później to kolej już był skuteczniejszy w ataku. Dla obu drużyn był to też sprawdzian generalny przed pierwszymi starciami drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów.
13: Ale jak coś wygrał znowu? Normalny dzień w biurze.
1: Eskarok Biznes.
8: Sejm uchwalił nowelizację ustawy, która pozwoli m.in. sprawdzić status podatnika VAT do 5 lat wstecz. Umożliwi także dokonanie tzw. e-odprawy przez narzędzia informatyczne udostępnione przez KAS. Teraz ustawa trafi do Senatu. Coraz więcej państw kontroluje inwestycje zagraniczne pod kątem bezpieczeństwa. W ciągu 9 lat liczba takich krajów zwiększyła się do 52, przekazał Polski Instytut Ekonomiczny. Automatyczny parking powstanie przy dworcu w Trzebini. Inwestycja o wartości ponad 21 milionów złotych otrzymała dofinansowanie ze środków europejskich. Ma być gotowa do końca września przyszłego roku. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,78 zł, za euro 4,33 zł. Aktualny kurs franka to 4,68 zł, a funta 5,09 zł.
1: Pogoda.
8: Dziś w prawie całym kraju temperatura przekroczy 30 stopni, na północnym wschodzie około 28, a chłodniej tylko nad samym morzem, tam około 24 kresek. Na zachodzie po południu i wieczorem przelotne opady deszczu i burze, a ciśnienie w południe wyniesie 1002 hektopaskale.
1: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: or Without You. Piękna płyta, The Joshua Tree, rok 87. Miałem plakat z trasy koncertowej, którą grali potem w Ameryce. Bono stojący przy mikrofonie z piłką od kosza, no bo Ameryka pod pachą, i on w tych długich włosach i w takiej czarnej, nie wiem czy Państwo pamiętają, kamizelce, którą wtedy nosił. Zachęcił mnie do tego, by zapuścić włosy. No i mam te długie włosy do teraz. A Bono? Bono już ich nie ma. Ale nie gniewam się. Tamte czasy były piękne. Tyle, że już nie wrócą. Zespół YouTube, ale Metallica jest dzisiaj najważniejszym zespołem, bo przypominam, że do zgarnięcia jest płyta Reload Metallica. Reedycja zremasterowana dla Państwa. Ostatnia sztuka i dziś przypominam, tylko drogą mailową można ją zdobyć. jaromapa@skarok.pl. Pisze do mnie Marcin. Radosny bardzo, ale teraz się Państwo dowiedzą dlaczego. Jaro, dzisiaj spłaciłem kredyt na dom, chata jest moja, czuję się o 20 lat młodszy, a jutro moje 50. urodziny. No i pyta, on akurat nie o płytę Metallica, tylko o Kubę Gaskirok. No, z takiej okazji to pewnie będę musiał gdzieś wyskrobać w szafce, zaraz poszukam.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Nothing But Thieves, Evolution.

0: Telefony Republiki. Już pojutrze zespół bez oczywiście Grzegorza Ciechowskiego, którego nie ma już prawie 25 lat. Wśród nas wystąpi na deskach głównej sceny Jarocińskiego Festiwalu, który już trwa w tym pięknym wielkopolskim mieście. Wybierają się Państwo? No, to jest ciekawa sprawa, czy ja tam dotrę, bo jeszcze po drodze mam ochotę być w sobotę w stolicy na koncercie pewnego takiego trochę amerykańsko-bliskowschodniego zespołu. Tak Państwo pewnie już wiedzą, o co chodzi. To będzie naprawdę weekend pełen podróży. Dobrze, Metallica wzięta na tapet. Przypominam, że dzisiaj dla tych, którzy chcą zdobyć reedycję albumu Reload, droga tylko mailowa. Taka zasada zawsze, żeby ci bez Messengera też mieli szansę. jaromaopaska.pl pisze Mariusz. W 91 roku, gdy w Polsce pojawiła się kaseta, album, zapragnąłem sobie kupić t-shirt, no ale ciężko było w tych moich rodzinnych stronach, w moim małym miasteczku, o taką koszulkę. No i wreszcie się pojawił. To była bomba. To była kopia tej koszulki, co Jason Newsted miał na koncertach Metalliki z dwiema czaszkami odwróconymi do siebie. Nieważne, że było dwa rozmiary za duży. Kupiłem go, w ruch potem poszły szpilki, żebym nie wyglądał jak w sukience.
1: Kultowe kawałki, kultowe historie w Esse Rock.
0: Pan Terence Butler, później nazwany Gizerem, co w angielskim slangu oznacza kolesia, ma dzisiaj urodziny. Człowiek, który miał zostać księgowym, no nie wyszło, ale i tak przez kilka lat zajmował się finansami sapszów. Weganin, obrońca praw zwierząt, zagorzały kibic, oczywiście Aston Villa, a także admirator diabolicznego Aleistaira Crowleya, fan filmów grozy i okultystycznych powieści, co potem było słychać w tekstach kapeli, które on pisał. Przez to byli oskarżani m.in. o to, że gloryfikowali zło. Może trochę zły też jest ten Geezer Butler, bo w końcu, jak Państwo pamiętają, był także znany z tego, że brał udział w często zwycięskich pojedynkach w barach. Na pięści. Chociaż nie tylko w młodości, bo zdarzyło mu się to kilkanaście lat temu, kiedy był już po 60. Dzisiaj basista Black Sabbath ma 77 urodziny. Iron Man. Black Sabbath.

0: najpiękniejsza piosenka Wesłowicy, ale też zdaje się na Fryderykach dostali nagrodę za piosenkę 30-lecia. Dobrze pamiętam? Wesłowic, długość dźwięku samotności. Metallica do zgarnięcia, reedycja albumu Reload za wspomnienia związane z tym zespołem i dziś przypominam tylko droga mailowa jaromopaskorok.pl. Pan Piotr pisze, miałem 12 lat, żyłem w mieście, w którym rządził punk. Pochodził z niego punk rock, rewolucja i czasem trzeba było jakąś subkulturę wybrać związaną z muzyką. Padło na Metallicę, no i od tamtego czasu jestem jej fanem. A to były czasy, kiedy dopiero co wyszła czarna płyta Metallicy. I to były też czasy, kiedy trzeba było znać po pierwsze, co jest na danej płycie, wtedy na kasecie, na stronie A i B, jakie utwory ci puszczali i kawałek musiałeś odgadnąć. Jak nie wiedziałeś, jaki to kawałek, to traciłeś koszulę, w której chodziłeś. Takie były czasy, wspomina pan Piotr. Zapraszam serdecznie do wspomnień, do zgarnięcia reedycji albumu Reload. Jeszcze trochę poczytam sobie państwa wspomnień wysłanych na jaromaupa.skrok.pl. Tymczasem za moment dla państwa zagra grupa Faith No More.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szczytłowski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
3: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych

0: specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista w poniedziałki po 21 w SC Rock.
0: Zapraszam, Michał Cieślik.
2: Reklama.
3: Hey, this is Rob Zombie.
4: Hey, this is Tommy Lee from Motley Crue.
5: Hey, this is Barry.
6: Brad.
7: Neil.
8: And Matt from 3.

Faith No More i Epic. Wciąż czekamy na jakieś informacje związane z tym, co panowie planują na rok 2027, bo coś się święci. Może będą to tylko koncerty, a może będzie to nowa płyta? Bardzo bym chciał jedno i drugie. No dobrze, czasem wracając do przeszłości, opowiadam Państwu o czymś, co nazywa się kwadrofonią i wtedy zwykle najczęściej mówi się o zespole Pink Floyd, który używał własnego systemu czterokanałowego podczas koncertów. Ale jeśli chodzi o studia nagraniowe, to tytuł pierwszego w Wielkiej Brytanii studia zaprojektowanego specjalnie z myślą o nagraniach kwadrofonicznych należy do Rampart Studios, które należało do zespołu The Who i zbudowane je w dzielnicy Battersea w Londynie otwarto w roku 1973 w celu rejestracji kultowego albumu Quadrophenia. Choć Rampart było takim pierwszym obiektem od podstaw stworzonym do wspomnianej technologii, innym pionierskim miejscem tamtej epoki było studio, które pojawiło się w roku 1974, a które należało do grupy The Moody Blues, w którym zainstalowano na przykład mikser amerykańskiej firmy Quad 8, umożliwiający miksowanie kwadrofoniczne oraz ponoć pierwszy w UK komputerowy system miksu. I rocznica otwarcia studia Moody Blues jest właśnie dzisiaj. Mija od tego dnia, mijają dokładnie 52 lata.

0: Shout, zespołu Placebo, choć oczywiście mogą Państwo pamiętać oryginał w wykonaniu Tears for Fears. No i teraz proszę odpowiedzieć sobie na pytanie, która z wersji lepsza. A może nie ma sensu, po co w sumie drążyć takie tematy, skoro obie wersje są naprawdę znakomite. Pan Adam wspomina dwa ważne wydarzenia, dwa ważne lata z jego życia. Rok 96 i płyta Load, czerwiec, koniec nauki, rozpoczęcie pracy. Rok później płyta Reload, we wrześniu ślub, no i do dzisiaj z tą panią, z którą stawał na ślubnym kobiercu, jest razem. No i pewnie taka płyta by im te czasy przypomniała doskonale, to rozumiem. Renata pisze, pierwszy raz usłyszałam Metallica, gdy była w podstawówce. Dostała Walkmana na urodziny, ale nie miała żadnych kaset. No i kolega z ławki pożyczył jej Master of Puppets, przygraną nie wiadomo z której kopii, z odręcznie przerysowaną okładką. I taki sentyment do Metallica pani Renacie został do dziś. Do Metallica wrócimy jeszcze po 11.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Słuchaj, słuchaczka nagrała dla ciebie specjalnie suchara o spaniu, bo ty posypiasz po 3 godziny dziennie, nie?
3: Tak bywa,
2: no. Właśnie, no to proszę.
4: Ej, ile godzin śpisz dziennie? 3. O matko, i to ci wystarcza? Tak, bo w nocy śpię jeszcze 9.
3: W ogóle mnie to nie bawi.
5: Powiem taką ciekawostkę. O kiedyś, mówiąc o czyimś wieku, mówiło się, że przeżył ileś wiosen. A teraz właściwie nie odeszliśmy od tego, tylko trochę zmieniliśmy. No teraz mówimy, że przeżył ileś lat.
3: A z trzeciej strony, jak na coś długo czekasz, to mówi się, że długo będziesz jeszcze zimował?
2: No to prawda, albo na przykład mówi się, o, to już jesień życia.
3: A, widzisz?
2: No?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
6: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
7: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
6: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
6: Konrad Olszewski, zapraszam.
8: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.
9: Cała Polska w alertach. IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami i upałami. 3,5 miliona euro dla Skarbu Państwa od spółki, która miała dostarczyć respiratory. Egzotyczna pamiątka z wakacji? Warto sprawdzić listę zakazanych przedmiotów.
10: SK Rock. Raport.
9: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Niebezpieczna pogoda i cała Polska w alertach. To nas czeka w najbliższych godzinach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego oraz drugiego stopnia przed burzami, a także pierwszego i drugiego stopnia przed upałami dla wszystkich województw w kraju. Do odbiorców na terenie 14 województw alert przed burzami z gradem wysłało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Na razie zmagamy się z ponad 30-stopniowymi upałami. Gdzie obowiązują ostrzeżenia?
11: Obejmują niemal cały kraj, za wyjątkiem tutaj północnego wschodu i obszarów podgórskich. No dzisiaj ta temperatura będzie nawet nieco wyższa, sięgnie około 31-32 stopni, ale lokalnie możliwe jest także wzrost tej temperatury do około 33 stopni.
9: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Po upałach wejdzie front i pojawią się nawałnice. W związku z tym w prawie całym kraju wydano alerty pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Będą intensywne opady deszczu, a nawet gradu i wiatr do 90 km na godzinę.
11: W pierwszej kolejności te burze rozpoczną się na samym zachodzie Polski. One już około południa dzisiaj burze będą w województwach zachodnich. No i stopniowo ten obszar tej burzowej pogody będzie się rozszerzał w kierunku centrum Polski.
9: Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr, ostrzega w SMS-ach RCB.
10: To jest raport.
9: 3,5 miliona euro dla Skarbu Państwa od spółki handlarza bronią. Zapłatę kary umownej zasądził dziś Sąd Okręgowy w Warszawie. Chodzi o firmę z Lublina. Miała ona dostarczyć respiratory zamówione na początku pandemii COVID-19 przez ówczesny resort zdrowia. W kwietniu 2020 roku wybuchła tak zwana afera respiratorowa. Resort zdrowia podpisał umowę na dostawę 1241 respiratorów. inwestorów na łączną kwotę około 200 milionów złotych z firmą z Lublina. Zaliczka w wysokości około 160 milionów złotych została przelana na konto spółki handlarza bronią już kilka godzin po podpisaniu umowy. W terminie dostarczono 200 urządzeń, później sprowadzono kilkaset kolejnych, ale ministerstwo nie chciało ich odebrać. Jak się potem okazało, respiratory nie spełniały norm i nie miały odpowiednich certyfikatów. Puma nadal nieuchwytna. Służby cały czas szukają dzikiego zwierzęcia, które w środę miało się pojawić na terenie gminy Pęcław pod Głogowem na Dolnym Śląsku. Poszukiwania prowadzone są od wielu godzin, także w nocy, przy pomocy termowizji.
12: Wczoraj w ciągu dnia wyznaczono obszar poszukiwań, którzy sprawdzali funkcjonariusze, a rozpoznanie z powietrza prowadził policyjny śmigłowiec. Natomiast od godziny 22.30 teren był przeszukiwany przy użyciu ręcznych kamer termowizyjnych oraz z wykorzystaniem dronów wyposażonych także w kamery termowizyjne. Poszukiwania są kontynuowane, a wszystkie napływające informacje są na bieżąco sprawdzane.
9: Informuje Natalia Szymańska z policji w Głogowie. Służby apelują o sygnały od osób, które zobaczą na swojej drodze podejrzane zwierzę.
10: Słuchacie raportu w SC Rock.
9: Egzotyczna pamiątka z wakacji może zamienić się w problem, dlatego służby przypominają, że do Polski nie wolno bez zezwoleń przywozić m.in. muszli, koralowców, wyrobów z kości słoniowej czy skór egzotycznych zwierząt. Ich nielegalny przewóz może skończyć się konfiskatą, wysoką grzywną, a nawet odpowiedzialnością karną.
13: Warto podkreślić, że fakt zakupu w legalnym sklepie czy na lokalnym bazarze nie oznacza automatycznie, że taki przedmiot można bez przeszkód przewieźć przez granicę. Dlatego przed zakupem egzotycznej pamiątki zachęcamy do sprawdzenia, z czego została wykonana i czy nie podlega ochronie.
9: Mówi Marta Rosiak z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie, a czasem najlepszą zdobyczą z podróży są zdjęcia i wspomnienia.
1: Pogoda.
9: I jeszcze kilka słów o pogodzie. Dziś na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie duże z większymi przejaśnieniami, postępujące od zachodu opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 28 do 33 stopni, chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, tam od 23 do 27 stopni.
1: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: jeśli chodzi o XXI wiek i polską muzykę, to jeden z ważniejszych dla mnie zespołów z naszej polskiej sceny. No dobrze, Agnieszka pisze, cześć Jaro, mój 11-letni syn, wierny fan zespołu Metallica, wraca z 3-tygodniowego obozu harcerskiego z kompletnej dziczy. Taki prezent to byłby super prezent, spełnienie jego marzeń. Państwo próbują mnie wziąć pod włos, jak to się mówi. No dobrze, ja się generalnie z Państwem generalnie zgadzam, jeżeli chodzi o wspomnienia, o emocje. Sam mam podobne związane z zespołem Metallica. Jeszcze chwilę proszę pisać jaromopeskarok.pl. Będę mieć płytę Reload do zgarnięcia przed 12. Jeszcze nie wybrałem zwycięzcy.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Zespół Suede z nowym singlem.

0: całkiem niedawno w programie, to był Dobry Rok w audycji wieczornej autorskiej, grałem oryginalną muzykę z płyty Jugoton. Myślę, że do Jugopolis też się kiedyś zabiorę, choć oczywiście Jugopolis to muzyka jednego zespołu, ale damy radę. Metallica wciąż jest aktualna. Ja nie daję rady. Tych maili dzisiaj od Państwa przyszło ponad 200. Będę miał poważny problem z wyborem zwycięzcy. Do tego tematu jeszcze wrócę. Teraz gnamy do przodu, bo trzeba znowu opowiedzieć o muzyce.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Bob Marley, człowiek z Jamajki, który przybył do Londynu po raz pierwszy w roku 72, by zagrać ze swoimi The Wailers w niewielkim klubie Speakeasy. To był kameralny występ, który był zorganizowany promujący wczesne nagrania zespołu dla wytwórni CBS. A potem na przykład pojawili się jeszcze raz w roku 73, gdy grali swój pierwszy telewizyjno-radiowy koncert na żywo dla stacji BBC, a potem znowu przyjechali w roku 75 i te słynne dwudniowe koncerty w Lyceum Theatre 17 i 18 lipca przeszły do historii. Zostały uwiecznione na przełomowym dla jego kariery albumie koncertowym Live. To po nim wydano singla o tytule No Woman No Cry, który jako pierwszy z jego przebojów trafił na brytyjską listę przebojów.

0: i dzisiaj będzie tak na zachodzie Polski. Będzie bardzo szklana pogoda. Na razie jeszcze w Poznaniu świeci słońce, ale za dwie godziny Państwo zobaczą. Będzie tutaj sporo opadów, a może nawet i burza. Potem to wszystko będzie przesuwać się w stronę wschodu. No i dojdzie, jak nie dzisiaj, to jutro, na pozostałe obszary naszego pięknego kraju. 11.31, Lombard już za nami, a przed nami spotkanie m.in. z zespołem Bon Jovi.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Dorota Szalongowska.
3: Poszłaś na casting do TVP, kiedy twoja mama jeszcze w ogóle nie była grocholą, znaczy była grocholą, ale nie tą grocholą, bo nigdy w życiu wyszło 3 lata po tym, jak ty poszłaś na kasę. Nie jesteś córką grocholi. O,
4: tak.
3: Rolka
4: nie, jest.
3: Nie byłaś córką nie. grocholi.
4: Ale rzeczywiście, tak, pierwsze wywiady w telewizji załatwiałam mamie ja, jak wydała książkę. Ja wiesz, jak jest z promocjami książek, to trzeba szukać wtedy znajomości. Mama znała mnie.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam. Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock. Radar.
5: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Fani zespołu Slipknot już od 4 lat czekają na muzyczne nowości. O tym mówi się już tak naprawdę od 2024 roku, czyli od momentu dołączenia do formacji Eloya Casagrande. Premierowych kawałków jak jednak nie było, tak nie ma. Wiele wskazuje jednak na to, że może się to zmienić w nadchodzących miesiącach, skoro panowie mówią nawet o 50 pomysłach. Więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
1: SK Rock Radar.
6: Hi, I'm Tom from Kasabian.
7: Hello, I'm Sergio from Kasabian.
8: Hi, this is Keith Richards.
9: This is Tom Ryan Slayer. You're listening to Esco Rock. Let's

Bad Medicine, zespół Bon Jovi. Pochodzę z miasta, w którym mówi się żartem, że za darmo to uczciwa cena. Pozdrawiam wszystkich poznańskich ziomów. Oczywiście żartuję, ale umówmy się szczerze, im tańsze są bilety na koncerty, tym chyba dla wszystkich lepiej. A jak są za darmo, no to najlepiej. W 98 roku, dokładnie 28 lat temu, Smashing Pumpkins chcieli zorganizować całą trasę darmowych koncertów, by promować swój nowy wtedy album Adore, ale nie udało im się przebić poza biurokrację, poza Minneapolis, gdzie dokładnie 17 lipca zagrali darmowy koncert plenerowy dla ponad 100 tysięcy fanów. To z tej płyty Ava Adore, The Smashing Pumpkins.

0: Butterfly grupy Crazy Town. Tych wszystkich, którzy pisali do mnie w sprawie Metallica, proszę by sprawdzili swoją skrzynkę mailową, bo zaraz jednej z osób odpiszę, że wygrała płytę. Ostatnią, jaką miałem do wydania, jeżeli chodzi o reedycję albumu Reload. I Jarosław Bierajewicz, bardzo uprzejmie dziękuję. Do usłyszenia, życzę dobrego weekendu, w czasie którego spotkamy się w niedzielę po 14.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdański, Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rokowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
2: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama.
4: Sejm wybrał nowego rzecznika praw obywatelskich. Na początek przeniesiemy się na wiejską. Susza w lasach i rekordowa liczba pożarów. Mamy szczegółowe dane na ten temat. Za chwilę też informacje biznesowe.
2: SK Rock. Raport.
4: 12. Michał Skolimowski, zapraszam. Sejm powołał Sylwię Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Kandydatka KO i Lewicy dostała 233 głosy. Z kolei Adama Borowskiego, zgłoszonego przez PiS, poparło 177 posłów.
5: Sejm bezwzględną większością głosów powołał na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich panią Sylwię Gregorczyk-Abram.
4: Ogłosił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Przed głosowaniem na sali rosła temperatura. Każdy z kandydatów usłyszał gorzkie słowa pod swoim adresem od posłów.
6: Czy rzecznikiem praw obywatelskich może być człowiek, który w trakcie przesłuchania mówi, że ktoś jest cynglem, głupkiem, idiotą, swołoczem? Panie Adamie, naprawdę?
7: Pani mecenas jeszcze powinna stanąć przed komisją dyscyplinarną po reformie adwokatury i oczywiście stracić uprawnienia do bycia adwokatem. To jest kobieta, która popiera system Tuska.
8: Wybór którejkolwiek spośród zgłoszonych osób będzie oznaczał, że ta druga strona będzie nieustannie kwestionować jego lub jej działania.
4: Mówili Sylwia Bielawska z Koalicji Obywatelskiej, Janusz Kowalski, obecnie niezrzeszony, oraz Marcelina Zawisza z partii Razem. Gregorczyk-Abram jest prawniczką i współzałożycielką inicjatywy Wolne Sądy i Komitetu Obrony Sprawiedliwości. Jej kandydaturą zajmie się teraz Senat. Kadencja obecnego RPO profesora Marcina Wiącka kończy się 23 lipca.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Sytuacja jest krytyczna, alarmują leśnicy. Od początku roku w lasach państwowych odnotowano już ponad 1600 pożarów. To więcej niż przez cały poprzedni rok.
9: Statystyki Straży Pożarnej, które mówią też o pożarach lasu innej własności, pewnie będą szersze. My leśnicy mamy i tak, uważam, przerażającą liczbę. Przez cały 2025 rok leśnicy odnotowali ponad 1400 takich pożarów. Przekroczyliśmy połowę roku, a już znacząco przekroczyliśmy liczbę łączną pożarów lasu.
4: Mówiła Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Jak dodają leśnicy, w całej Polsce jest susza, to znacząco zwiększa zagrożenie pożarowe. Chwilowy, intensywny deszcz w czasie burz nie wsiąka do ziemi i nie rozwiązuje problemu.
2: To jest raport.
4: Aktywiści wracają nad Morskie Oko i zapowiadają protest. Jutro organizacje prozwierzęce organizują kolejną pikietę. Nie zgadzają się na transport konny w tym miejscu. To m.in. przedstawiciele Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt.
10: 18 lipca jedziemy pod Morskie Oko powiedzieć dość wykorzystywać wezwania koni do przywożenia turystów. Dosyć politycznych kompromisów i obietnic, które od lat i tak niczego nie zmieniły. My żądamy jednego, całkowitego zakończenia transportu konnego do Morskiego Oka. Nie jedziemy tam rozmawiać z furmanami, oni nie są dla nas partnerami do dyskusji. Oczekujemy decyzji od Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Tatrzańskiego Parku Narodowego.
4: Mówi organizator protestu Joanna Marcinkowska. Protest pod Morskim Okiem potrwa od 9 do 21.
1: SK Rock Biznes.
4: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej złożyła do sądu w Brukseli formalny sprzeciw wobec zajęcia środków należnych agencji. Ma to związek z wyrokiem w sprawie Pfizer kontra Polska. PAŻP otrzymała od organizacji Eurocontrol informację o zajęciu wierzytelności z tytułu należnych jej opłat trasowych. Tanio już było, ceny na targowiskach osiągają rekordowe poziomy. Wielu kupujących łapie się za portfele. Powodem podwyżek jest m.in. wyższa o 4,5% opłata targowa.
11: Tak jak teraz jest drogo, to jest szok.
12: Co jest najdroższe teraz?
13: No wszystko ogólnie, od odzieży po inne rzeczy, nawet zwykłe spożywcze produkty.
14: A jabłka są coraz droższe.
12: Trudno o klienta dzisiaj?
15: Oj, ciężko. Promocje trzeba robić, żeby coś sprzedać.
12: Nie jest łatwo.
15: Nie jest łatwo.
11: Kiedyś pan poszedł na targowisko sobie kupić koszulkę, kupił pan fajną koszulkę 20 zł. Dzisiaj pan idzie na targowisko za fajną koszulkę 40 zł 50. No naprawdę to grozi upadkiem.
4: Z klientami i sprzedawcami na targu w Rudzie Śląskiej rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz.
1: Pogoda.
4: Upalnie i burzowo praktycznie w całej Polsce. Katowice, Rzeszów, Kraków, Warszawa czy Bydgoszcz. Tam do 32 stopni w cieniu. Po południu możliwe burze, które będą przemieszczać się od zachodu w głąb kraju. Spokojnie dziś tylko na Suwalszczyźnie.

pacholęciem jeszcze byłem, kiedy ten utwór i ta płyta pojawiły się na rynku. To drugi album grupy Hey, czyli Hole z 94 roku. No i Misie. Pamiętam, że ten numer zrobił na mnie tak ogromne wrażenie, kiedy go słuchałem, że do tej pory, kiedy sobie o tym przypominam, mam ciarki na skórze. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry Państwu, w piątek, 17 lipca 2026 roku. Piątek, piąteczek, piątunio, dotrwaliśmy do weekendu i bardzo dobrze. No a jak piątek, no to wiadomo, imprezy, czy jak mawiało się kiedyś, prywatki. Wojciech Gąsowski kiedyś śpiewał taką piosenkę, gdzie się podziały tamte prywatki, do słów Marka Gaszyńskiego. No i tam w tekście tej piosenki jest taka linijka, że tutaj Polanka, Stonsi, Beatlesi, Cliff Richard śpiewa. Akurat nie mam Polanki na podorędziu, ani Beatlesów, ani Cliffa Richarda. Za to mam Stonesów z nowej płyty, w dodatku w numerze Amy Winehouse. Rolling Stones, You Know I'm No Good, teraz z Foreign Tones Westrock.

Gdybym mógł mieć tylko jedno życzenie od Złotej Rybki, to wybrałbym takie, żeby udawało mi się docierać na wszystkie koncerty, na które chcę pojechać. Niestety na ten nie udało mi się dotrzeć. Skank & Nancy zagrało we wtorek miniony na letniej scenie Progresji w Warszawie. Podobno koncert był genialny. Genialny koncert szykuje się też, proszę Państwa, już jutro. Tym razem nie w Warszawie, a w Łodzi, w Atlas Arenie, bo w ramach trasy One Assassination Under God Tour po raz kolejny do naszego kraju przyjeżdża Marilyn Manson. Kilka koncertów tego artysty udało mi się zaliczyć i wiem, że to są naprawdę cudowne wydarzenia. Dbałość o każdy najmniejszy szczegół performansu jest na najwyższym światowym poziomie. No, w końcu mówimy o Marilynie Mansonie. As Sick as the Secret Within. Taki numer mam teraz dla Państwa i coś mi się wydaje, że on jutro ze sceny w łódzkiej Atlas Arenie wybrzmi.

0: Kim i Join Me w Este Rock. A propos Kima, to w minioną środę w audycji Człowiek z Metalu była Maja Oleśków, która Kima bardzo lubi. Dużo o Kimie było opowiadane. Jeżeli Państwo nie słyszeli, to zapraszam na skrock.pl i zakładka podcasty. Tam można wszystkie części Krzysztofa Sokołowskiego programu, czyli Człowieka z Metalu, usłyszeć. A w Este Rock już za momencik lubię się od Lux Torpedy.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ten plac manewrowy uważam miał sens, żeby przetrenować dokładnie wszystkie możliwe opcje parkowania i na przykład jeżdżenie tyłem, bo ty sobie, Łukasz, nawet sprawy nie zdajesz z tego, ilu ludzi nie potrafi jeździć tyłem.
1: Łukasz Bąk.
3: Przypomnę, że średnie spalanie mija w mijaku z miliona kilometrów, nie ze 100 ostatnich, miał 2,95 litra, niespełna 3 litry.
1: W każdą sobotę te drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
7: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
7: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.
8: Hey, this is Rob Caggiano from the band Volbeat.
9: Hey, this is Gerard Way from My Chemical Romance, and you're listening to Esca Rock.

To Lux Torpeda i Lubię się w Esterok. A ja, proszę Państwa, mam ostatnią już w tym tygodniu płytę Evanescence, Sanctuary. To szósty studyjny krążek tej ekipy. Mam tę płytę i bardzo chętnie się jej pozbędę. Dam ją z największą przyjemnością komuś z Państwa, dorzucę do tego okulary przeciwsłoneczne, Eski Rock i dorzucę do tego jeszcze smyczkę. Jeśli Państwo taki zestaw nagród chcą przytulić, proszę bardzo, jest jedno bardzo proste pytanie, na które trzeba mi odpowiedzieć za pomocą głosówki na Messengerze Eski Rock. A pytanie brzmi: Evanescence wybuchło wszystkim prosto w twarz swoim takim wielkim singlem zatytułowanym Bring Me to Life. Ten singiel został wykorzystany w pewnym filmie. Proszę mi odpowiedzieć na pytanie, w jakim filmie został wykorzystany numer Bring Me to Life. Na Państwa odpowiedzi czekam na Messengerze Eski Rock. Tymczasem my słuchamy teraz Westerok Nirwany i Where Did You Sleep Last Night w wersji MTV Unplugged.

0: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. To Tilt w Estrock na koniec pierwszej godziny naszego piątkowego spotkania. Za chwileczkę wybije 13, to oznacza najświeższy raport. Po raporcie natomiast będzie Van Halen i będzie Ain't Talking About Love.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. Estrock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00.
2: W Estrock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Estrock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
4: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
5: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
6: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
7: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
8: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
9: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21:00 w Esce Rock.
10: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
11: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.
12: W koalicji zgoda w sprawie RPO i podział w kwestii prezesa IPN-u. W Sejmie dziś blok głosowań. W raporcie przeniesiemy się na Wiejską. Zarzuty po ataku w centrum Łodzi. Napastnik pobił mężczyznę, bo wziął go za Ukraińca. Na początek jednak ważne informacje dla kierowców.
13: SK Rock. Raport.
12: 13. Michał Skolimowski, czas na raport. Na początek utrudnienia na A4 pod Krakowem. To po tym, jak w okolicach Tyńca osobówka zderzyła się z dostawczakiem. Obecnie trasa w kierunku Katowic na odcinku pomiędzy węzłem Kraków-Skawina, a Kraków-Tyniec jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują służby, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. To głosowanie podzieliło rządową koalicję. Dr Mateusz Szpytma został wybrany przez Sejm na nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Za jego kandydaturą głosowali wszyscy posłowie PiS-u, PSL-u, Konfederacji oraz część polityków Polski 2050. Przeciw były Koalicja Obywatelska i Lewica. Premier oświadczył właśnie, że kandydatura Szpytmy jego zdaniem przepadnie w Senacie. A to nie jedyna dziś decyzja posłów. Sejm powołał też Sylwię Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. To prawniczka i działaczka społeczna, współtwórczyni inicjatywy Wolne Sądy. Przez opozycję jest oskarżana o stronniczość i współpracę z rządem. Tuż po swoim wyborze tak odpowiadała na te zarzuty.
14: Ja jestem adwokatką, która wielokrotnie reprezentowała w swojej karierze osoby o odmiennych poglądach politycznych, odmiennym patrzeniu na życie, osoby, które inaczej głosowały niż ja i w inne rzeczy wierzyły. Nigdy nie wpłynęło to na mój sposób działania.
12: Kandydaturą Gregorczyk-Abram zajmie się teraz Senat. Kadencja obecnego RPO profesora Marcina Wiącka kończy się 23 lipca.
13: Słuchacie raportu w SC Rock.
12: Pobił człowieka, bo wziął go za Ukraińca. Usłyszał już zarzuty. 34-latek odpowie za atak w centrum Łodzi. Według śledczych napastnik rzucił się z pięściami na przechodnia z motywów ksenofobicznych. Poszkodowany doznał poważnych obrażeń twarzy, w tym złamania szczęki i nosa. Podejrzanego szukali policjanci. Ostatecznie 34-latek sam zgłosił się na komisariat.
15: W czasie przesłuchania podejrzany przyznał się do uderzenia 39-latka, zaprzeczył jednak, aby powodem ataku były kwestie narodowościowe. Wskazał natomiast, że był pod wpływem alkoholu i nie pamięta całego zdarzenia. Prokurator zastosował wobec 34-latka dozór policji.
12: Informuje Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Podejrzanemu grozi do 5 lat więzienia. A to kolejne takie wydarzenie w Polsce. Głośno było zwłaszcza o incydencie w autobusie w Bielsku-Białej. 54-latek kilka dni temu usłyszał zarzuty znieważenia 3 Ukrainek, w tym 2 11-latek, a także naruszenia nietykalności cielesnej jednej z nich.
13: To jest raport.
12: Toprowcy mają ręce pełne roboty. Dziś rano trzeba było ewakuować turystę z Mięguszowieckiego Szczytu. Wczoraj ratownicy pomagali 16 osobom, które spadły z wysokości.
16: Wypadków bardzo poważnych, upadki z wysokości w rejonie Zawratu i Koziej Przełęczy. Te osoby były nieprzytomne, ewakuowane i odwiezione do szpitala. Na Koziej Przełęczy upadek około 30 metrów.
12: Mówi Krzysztof Długopolski z Topru. W weekend pogoda nie będzie sprzyjała wędrówkom. Już od dzisiaj aż do niedzieli burze. Ratownicy przypominają, że w czasie burzy w górach bezpiecznie jest tylko w schroniskach.
1: Pogoda.
12: No właśnie, dziś upalnie i burzowo w całej Polsce, prawie w całej Polsce. Katowice, Rzeszów, Kraków, Warszawa czy Bydgoszcz. Tam dziś bardzo ciepło, do 32 stopni. Po południu możliwe burze i one będą przemieszczać się od zachodu w głąb kraju. Spokój dziś w okolicach Białegostoku i Suwałk.

0: Za każdym razem ta piosenka wzrusza mnie praktycznie do łez. 24.11.94. Piosenka napisana po pożarze w hali Stoczni Gdańskiej, w którym zginęło 7 osób. To było po koncercie grupy Golden Life. Gdyby państwo kiedyś byli w tamtych okolicach, to jest piękny pomnik poświęcony ofiarom właśnie tego okropnego wydarzenia, na którym napisane jest, że życie choć piękne, tak kruche jest. Łukasz Szczeciłowski, 12 minut po 13. Na szczęście pożar w hali Stoczni Gdańskiej już dawno, dawno za nami, więc możemy skupiać się na tych przyjemniejszych rzeczach. Po pierwsze na tym, że jest piątek, a po drugie na tym, że fani YouTube ostatnio to mają naprawdę bardzo dobry czas. Dwie epki za nami, wydane z zaskoczenia, no a teraz zbliża się najnowszy pełny krążek tego zespołu, który już promuje najnowszy singiel. Sweet of Dreams teraz i YouTube Westerok.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Doskonały numer. Soul Asylum i Runaway Train w Estrock. Soul Asylum, proszę Państwa, którzy w czerwcu krążyli po Europie, zagrali 3 daty, 2 w Wielkiej Brytanii i 1 w Austrii. Teraz panowie jeżdżą po północnych Stanach, inaczej, po Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, bo do Ameryki Południowej mają pojechać jesienią. A wszystko to w związku z promocją ich nowego albumu. Ten pojawi się już 28 czerwca. Album MPLS Unplugged, który to jest hołdem dla wydanego w 1993 roku MTV Unplugged panów Soul Asylum. Także okazuje się, że pomimo tego, że nowa muzyka od Soul Asylum nie bardzo do nas dociera, to panowie są aktywni i całkiem nawet pracowici. Chyba trzeba pogrzebać i popatrzeć, co tam u nich się dzieje. No a ta płyta z 28 czerwca, która się pokaże, na pewno trafi do moich zbiorów. Tymczasem teraz przed nami zespół, który ostatni raz w Polsce był w roku 2024, ale zagrał za to 2 koncerty. Depeche Mode i Strangelove w Estrock.

0: John Jett i Bad Reputation. Tym utworem rozpoczynał się album o tym samym tytule zresztą, Bad Reputation, który był pierwszym solowym albumem John Jett po rozpadzie grupy The Runaways, w której wcześniej brała udział, o, tak to nazwijmy. A już za chwileczkę polski zespół będzie. Polski zespół, który ma status zespołu kultowego, bo nazywa się Kult. Kocham cię, a miłością swoją to już za moment Westerok.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Mieszkam u mojej mamy w domu pod lasem i wpadł mi nietoperz przez okno.
3: Wow.
2: No i po prostu zobaczyłam, jaki wdziu. Usiadł na półce, był taki trochę przerażony, ale ponieważ moja mama się zna, więc to było mamo, ona przez ręcznikiem zawinęła go w ręcznik i wypuściła na zewnątrz.
3: Tak jak nietoperze w Polsce biczą do góry nogami, to w Australii stoją normalnie?
2: Tak, oczywiście, że tak. I wtedy mogą robić siusiu. Ja bardzo przepraszam, ja sobie przed chwilą uświadomiłam nagle, że bardzo lubię dmuchać w zgnieciane butelki. To jest przynajmniej plus tej całej sytuacji.
3: Będzie pani dmuchała tę butelkę?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
4: Reklama.
1: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: Reklama.
1: Eskarok. Radar.
6: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Jason Newsted ujawnił, że w ubiegłym roku stoczył dramatyczną walkę z rakiem gardła. Skomplikowane operacje, ból i paraliżujący strach doprowadziły byłego basistę Metallica na skraj głębokiej depresji. Jak mówi, musiałem się z tego wygrzebać. Co takiego się stało, że jak mówi Jason, planety znów zaczęły się układać? Więcej szczegółów znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
1: Eskarok. Radar.

Bones for the Cross to numer nagrany do gry komputerowej. A ja pytam dzisiaj o numer, który został wykorzystany w filmie. Chodzi o numer Bring Me to Life grupy Evanescence, który sprawił, że ta grupa zyskała światową sławę. W nagrodę za poprawną odpowiedź mam dla Państwa płytę Evanescence Sanctuary, do tego dorzucam okulary przeciwsłoneczne i do tego dorzucam smyczkę Esky Rock. Jeśli taki zestaw nagród Państwo chcą zdobyć, to proszę swoje odpowiedzi kierować na Messengera Esky Rock w formie głosówek, rzecz jasna. Jeszcze przez chwilkę na nie czekam, po 14 dowiemy się, do kogo trafią nagrody. Tymczasem teraz Nazareth Westerock i Dream On.

0: Trudno w to uwierzyć, proszę Państwa, ale w najbliższą środę minie rok, odkąd nie ma z nami Ozziego Osborna. Mama, I'm coming home. Za nami na koniec drugiej godziny naszego piątkowego spotkania. Zbliża się godzina 14, to oznacza, że za momencik na antenie Eski Rock najświeższy raport. A po raporcie zagram na Państwa numer chłopcy grupy Mysłowic.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szczytłowski, zapraszam.
3: Autopromocja. Reklama.
1: Gdziekolwiek jesteś.
4: Gdziekolwiek jesteś.
1: W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w polskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
5: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Reklama.
7: Premier krytykuje PiS, bije brawo. Na początek sejmowe komentarze po wecie w sprawie ustawy o osobie najbliższej w związku. Na Wyspach wszystko jasne. Partia Pracy wybrała nowego lidera, który w poniedziałek stanie na czele rządu. Można się schłodzić i przenieść w czasie. W Bydgoszczy rozdają wodę prosto z saturatora.
8: SK Rock. Raport.
7: 14. Michał Skolimowski. Mocne słowa premiera po prezydenckim wecie. To wyraz pogardy wobec ludzi, tak Donald Tusk skomentował nie Karola Nawrockiego do ustawy o statusie osoby najbliższej. Według szefa rządu przepisy przygotowane przez PSL i Lewicę nie były radykalne i ideologiczne. Nazywa je kompromisem, który miał ułatwić życie wielu Polakom.
9: Czy naprawdę uważacie, że wasz model życia jest idealny i że wszyscy w Polsce powinni żyć tak jak wy? Ta sprawa, tak długo jak mamy do czynienia z wetem pana Nawrockiego, czy tą obsesją pana Kaczyńskiego, to obawiam się, że ta sprawa nie znajdzie dobrego rozwiązania.
7: Weto prezydenta w pełni popiera PiS. Poseł Paweł Jabłoński uważa, że ustawa osłabiałaby instytucję małżeństwa.
10: To co więcej byłoby wręcz pewnego rodzaju konkurencyjne dla małżeństwa, no bo łatwość procedur, tak? To się na początku może wydawać, że super, bardzo fajnie, taki szybki związek zostanie zawarty, no ale potem może być też bardzo szybko rozwiązany już wtedy ze szkodą, być może dla jednego z, no właśnie nie małżonków, tylko partnerów.
7: Po wecie prezydenta Lewica zapowiada złożenie nowego projektu, a dwie posłanki PSL-u zdecydowały o opuszczeniu Rady Parlamentarzystów przy prezydencie. Przypomnijmy, ustawa dawała możliwość zawarcia umowy u notariusza przez dwie osoby pozostające w związku, a to pozwalałoby na wspólne rozliczanie się czy dostęp do dokumentacji medycznej partnera.
8: Słuchacie raportu w SC Rock.
7: Jest tymczasowy areszt za pożar w Świdnicy. Prokuratura zarzuca 43-latkowi, że w ubiegły weekend podpalił składowisko. Do akcji gaśniczej ściągnięto około 200 strażaków. Mężczyzna odpowie też za nielegalne pozbywanie się odpadów i zanieczyszczenie powietrza. Andy Burnham, nowym szefem brytyjskiej Partii Pracy, w poniedziałek ma zostać premierem. Nowy przywódca ugrupowania zastąpi na stanowisku szefa rządu Keira Starmera. Ten zapowiedział rezygnację ze stanowiska po słabych wynikach sondażowych i rosnącym niezadowoleniu członków własnej partii. 56-letni Burnham to były burmistrz Manchesteru, a także były minister zdrowia i minister kultury.
8: To jest raport.
7: Zimna, czysta i prosto z saturatora. W Bydgoszczy miejskie wodociągi rozdają wodę. W czasie upałów mieszkańcy i turyści mogą pragnienia, przy okazji przypomnieć sobie czasy, gdy saturatory były stałym elementem miejskiego krajobrazu.
11: Odwiedzają nas ludzie ze Słowenii, Słowacji, Portugalii, to wszyscy chwalą naszą wodę, na przykład warszawiacy mówią, że u nich nie jest taka dobra ta woda. To woda głębinowa i jest to woda pierwotnie czysta.
12: A pan w jakiej sprawie?
13: Ja chciałem wodę właśnie.
12: Bardzo dobre jest, no.
11: Dobre na upały.
13: Tak, jak dzisiaj.
14: Tak jest, piękna pogoda, więc jak najbardziej.
13: A zwróciła pani uwagę na saturator?
14: Tak wygląda jak za dawnych lat.
15: Taki był, proszę pana, tylko było pełno os, bo ten sok leciał.
16: Za każdym razem jak przychodzę przez stary rynek i nie dźwigam butelek i wypijam i idę do domu.
7: Za nią, która rozdaje wodę w centrum miasta i z przechodniami, rozmawiał nasz reporter Dawid Olszewski.
1: Eskarok Biznes.
7: Premier ucina temat pakietu CPN. Nie możemy bez końca łożyć na to pieniędzy, mówił Donald Tusk, pytany o ewentualny powrót rządowego programu. Zaznaczył, że wytrzymałość budżetu też ma swoje granice. A na stacjach w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie szykują się kolejne podwyżki. W przyszłym tygodniu ceny paliw mogą wzrosnąć o kilkanaście groszy, informują analitycy epetrol.pl. Litr benzyny 95 może kosztować miejscami 7,22 zł, a diesla 7,65. Prezydent podpisał ustawę mającą usprawnić rozpatrywanie tzw. spraw frankowych. Nowe przepisy mają przyspieszyć postępowania, wstrzymać obowiązek spłaty rat po wniesieniu pozwu oraz umożliwić rozliczenie roszczeń banku i kredytobiorcy w jednym postępowaniu.
1: Pogoda.
7: Katowice, Rzeszów, Kraków, Warszawa czy Bydgoszcz, tam dziś najcieplej, do 32 stopni w cieniu. Po południu też w tych miejscach możliwe burze. Burze możliwe praktycznie w całym kraju. Będą przemieszczać się z zachodu w głąb Polski. Spokojnie dziś tylko na północnym wschodzie kraju.

0: Nie ma to jak Pearl Jam w piątek. W S-Rock to grupa Pearl Jam w utworze Sirens. Proszę bardzo, piątek wchodzi już na najwyższych obrotach. Łukasz Trzeciłowski, kłaniam się nisko, 13 minut po 14. Mam teraz dla Państwa piosenkę, która zapowiada album. Album ma pojawić się 31 lipca, czyli już w sumie całkiem niebawem. Ma być zatytułowany The Singularity Eclipsis. No i jest to album niejakiego Bera McCreary'ego. Gość w Polsce może z nazwiska mało znany, ale jeśli oglądają Państwo filmy i seriale, no to jest to jeden z bardziej utalentowanych kompozytorów muzyki właśnie filmowej i serialowej. No a do piosenki, którą promuje ten nadchodzący album, zaprosił nie byle kogo. Swojego brata, który pełni tutaj rolę wokalisty, oprócz tego Chada Smitha, czyli perkusistę Red Hot Chili Peppers, no i dwie gitary. Zwykłą i basową zespołu Guns N' Roses, czyli Slash'a i Duffa McKagana. Numer nosi tytuł Cool Kids. Ja kiedyś uknąłem, proszę Państwa, taką teorię, że te najlepsze kawałki rozpoczynają się od basu. A jeszcze, jak na tym basie gra Duff McKagan.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: próbowałem doliczyć się, proszę Państwa, tego, ile mam za sobą koncertów grupy Scorpions. 5 albo 6. Nie do końca jestem pewien, ale jedno jest pewne, na każdym z tych koncertów wybrzmiał ten właśnie utwór. Scorpions i Wind of Change za nami. No i tego utworu na pewno będzie można posłuchać w przyszły czwartek i w przyszłą sobotę, bo w czwartek panowie zagrają w Gliwicach, a w sobotę w Łodzi. A kto będzie miał okazję posłuchać nowej płyty Evanescence, Sanctuary, w dodatku posłuchać jej ze smyczką Eskirok na szyi i w okularach przeciwsłonecznych Eskirok, no, przekonamy się już za sekundkę dosłownie. Ja tylko przypomnę, jakie było pytanie. Pytałem o utwór Bring Me to Life, który to był wykorzystany w pewnym filmie. No i Państwa zadaniem było odpowiedzieć mi na to, cóż to był za film. Egi na Messengerze Eskirok nagrała nam taką głosówkę.
1: Jak to mówią, do trzech razy sztuka. Trzeci dzień już walczy o płytę, więc może coś. Nazwa filmu to Daredevil z 2003 roku.
0: To jest bardzo dobra odpowiedź. Podziwiam również konsekwencje. A zatem Egi do trzech razy sztuka i się udało. Płyta, okulary i smyczka lecą do ciebie. Gratuluję. No a my słuchamy Westerok. Rzecz jasna. Bring Me to Life i Evanescence.

0: Black Summer, Czarne Lato i Red Hot Chili Peppers w Esterok. Skoro lato, proszę Państwa, to oczywiście sezon festiwalowy. Aktualnie trwa Colors of Ostrava, na którym zresztą są nasi wysłannicy. Ci wysłannicy, z tego co słyszałem, mają się kontaktować po 15 z Michałem Cieślikiem, no i oczywiście z Państwem. Także proszę koniecznie zostać ze Skrum Rock, jeśli jesteście Państwo zainteresowani tym, co dzieje się aktualnie na Colors of Ostrava. Polecam też nasze sociale, bo tam rolek i relacji jest cała masa. Tymczasem za chwileczkę Westerok, The Clash i Should I Stay or Should I Go?
1: Autopromocja. Melina. Melina. Westerok.
2: Krzysztof Grabasz Grabowski.
3: Dzień dobry to był taki katalizator po prostu. Życie się dzieli do dzień dobry i po dzień dobry, tak.
2: To co się wtedy zadziało?
3: Zaczął ten utwór grać rozgłośnie, który bym nigdy nie podejrzewał, że cokolwiek mojego zagrają, a grały.
2: Na wesela weszło.
3: Na wesela, tak, tak.
2: Piosenka ludowa. I co czuje umysł ironiczny?
3: Jak się czuje?
2: No,
3: ja wtedy dostałem depresji, bo akurat tak się różnie ludzie na tę piosenkę zapatrywali, no bo jest dosyć ryzykowne.
2: Ale że bo cię glanowali jakby ci, na których ci zależało?
3: Tak.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
4: Klasyka rocka.
1: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
4: Kawałki, które dobrze rokują.
1: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
4: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock.
1: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama. Uaa!

Nie wiem jak państwo, ale ja nie mogę doczekać się już sierpnia, bo w sierpniu 3 edycje Rokowizna Festiwal i na wszystkich 3 edycjach pojawią się właśnie ci panowie. Royal Republic, Venus za nami, Westerok, a przed nami teraz proszę państwa zespół, który świętuje 25-lecie wydania płyty Take Off Your Pants and Jacket. Na tej płycie znajdziemy takie hiciory chociażby jak Stay Together for the Kids, First Date czy The Rock Show. Na tej płycie również, poza 13 kawałkami, tymi, które były wymienione na okładce, były ukryte kawałki, tak zwane hidden tracki. Były 3 wersje tej płyty i na każdej z wersji były po 2 hidden tracki. Teraz po raz pierwszy na tej reedycji z okazji 25-lecia wydania Take Off Your Pants and Jacket te wszystkie 6 ukrytych tracków pojawia się na jednej płycie. Gdyby ktoś chciał, polecam bardzo gorąco, płyta świeżutka, bo wydana całkiem niedawno, jakoś miesiąc temu, także warto się jej przysłuchać. Blink 182. Ja mam dla państwa teraz numer All the Small Things, także słuchamy. Blink 182, Westrock.

0: mniej niż zero, to Lady Punk w ST Rock na koniec naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania. Bo przed nami jeszcze jedno, po 21:00 Droga 66, czyli mój autorski program o amerykańskiej muzyce, do którego wysłuchania już teraz Państwa bardzo gorąco zapraszam. Tymczasem na zegarze prawie 15:00, za chwileczkę Michał Cieślik przywita się z Państwem na antenie ST Rock. Ja za to popołudniowe spotkanie dziękuję. Do usłyszenia o 21:00. Łukasz Szczeciłowski. Pa, pa.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec. Colors Owostrawa. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimier Nication. Męskie granie. Poznań, Gdański, Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Reklama.
1: To jest Eska Rock.
4: Wysokie temperatury i groźne burze. Piątek pod znakiem niebezpiecznej pogody i od tego zaczniemy. Auto pod szynobusem, w raporcie też wypadek w Lubuskiem. Zamiast trawy asfalt. We Wrocławiu ruszył międzynarodowy turniej piłki ulicznej.
5: SK Rock. Raport.
4: 15. Michał Skolimowski, czas na raport. Najpierw upały, a potem burze. Szykują się niebezpieczne godziny w pogodzie. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Obejmują niemal cały kraj. Temperatura może sięgać nawet 33 stopni. Jednak jeszcze dziś pogoda zacznie się zmieniać, stąd alerty przed burzami. One też dotyczą niemal całego kraju.
6: Ta zmiana zacznie się już dzisiaj w zachodniej części kraju. Wędrówką frontów atmosferycznych, najpierw ciepłego, później chłodnego, czeka nas zachodni części kraju dzisiaj załamanie pogody, burze z gwałtownymi zjawiskami.
4: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr, ostrzega w SMS-ach RCB. Takie wiadomości otrzymują mieszkańcy 14 województw. Burzowa pogoda ma utrzymać się także jutro.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Poważny wypadek w Lubuskiem. W Dąbrówce Wielkopolskiej koło Świebodzina auto wjechało pod szynobus. Jedna osoba została ranna. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u.
7: Szynobusem podróżowało 46 osób. Nikomu nic się nie stało. Kierowca samochodu osobowego o własnych siłach zdążył opuścić pojazd jeszcze przed przybyciem straży pożarnej. W związku z obrażeniami kończyn dolnych został zabrany do szpitala. Okoliczności i przyczyny wypadku będzie badała policja.
4: Mówi rzecznik lubuskich strażaków Arkadiusz Kaniak. Po wypadku PKP Polskie Linie Kolejowe wstrzymały ruch na odcinku Lutol-Suchy z Bąszynek. Utrudnienia mogą wpłynąć na kursowanie pociągów w regionie. Włodawa i okolice na Lubelszczyźnie poza zasięgiem telefonicznym. Białe plamy na mapie Polski to problem dla mieszkańców i zagrożenie dla bezpieczeństwa. Lokalne władze apelują w tej sprawie do Ministerstwa Cyfryzacji, a więcej o tej sprawie nasz reporter Arkadiusz Więsek.
8: Samorządowcy alarmują. Brak zasięgu to już nie tylko uciążliwość. Problem dotyka zarówno przedsiębiorców i turystów, a w sytuacji kryzysowej utrudniony jest też kontakt ze służbami ratunkowymi. Białe plamy występują nawet w samej Włodawie, gdzie wejście do budynku często oznacza utratę sygnału, mówi mi starosta włodawski Mariusz Zańko.
9: Sytuacja jest rzeczywiście trudna, niepokojąca. Te białe plamy, którą dzisiaj jesteśmy, no na pewno nie sprzyja rozwoju turystyki, przedsiębiorczości, ale też o normalnym funkcjonowaniu ludzkim.
8: Starosta liczy, że modernizacja infrastruktury cyfrowej zostanie uwzględniona w ramach budowy Tarczy Wschód, co pozwoli na realną poprawę łączności i bezpieczeństwa na wschodniej granicy.
5: To jest raport.
4: Zamiast trawy asfalt. Ruszył Wrocławka, czyli międzynarodowy turniej piłki ulicznej. Biorą w nim udział osoby w kryzysie bezdomności. Imprezę otworzył Korowód na wrocławskim rynku.
10: Parę razy reprezentowałem to jako reprezentant Polski. Teraz reprezentuję Monar Dębowiec. Przyjechaliśmy tu z pozytywnym nastawieniem. Gramy tutaj po swoje, idziemy i tyle. Ogólnie, jeśli chodzi o turniej, no to jeden z lepszych takich turniejów w Polsce tak naprawdę.
4: Mówi nam jeden z uczestników, Kamil Gzdyl. Przez 3 dni w turnieju będą rywalizować 24 drużyny z 14 krajów. Wśród nich reprezentacja Polski.
1: Pogoda.
4: Jak już wiecie z raportu, dziś praktycznie w całej Polsce upalnie i burzowo, do 32 stopni w Katowicach, Warszawie czy Bydgoszczy. Tam najcieplej, dużo chłodniej nad morzem. Po południu możliwe burze, które zostaną z nami do jutra. Spokojniej tylko na Suwalszczyźnie.

0: The Police w Esterok, Walking on the Moon. No i takim spacerowym, nieśpiesznym krokiem wkraczamy w tę decydującą, chyba najprzyjemniejszą część piątku, tak mi się wydaje. I zrobimy to razem. Michał Cieślik, dzień dobry. Dziś do 18 jeszcze razem z Państwem, a potem, znaczy od poniedziałku, wszystko wróci na swoje miejsce. No prawie. Zapraszam do siebie i do Eski Rok na dalszą część tego popołudnia. Mamy 13 minut po 15.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No tak, przedwczoraj zagrali na Colors of Ostrava i tym samym zmaterializowali nagrodę, którą zdobyli jako laureaci drugiej edycji konkursu SK Rockstar. To są zwycięzcy tej właśnie zabawy. Flying Bison z Krakowa. Like a Whisper in the Night. Przed nami.

0: To jest Linkin Park i Numb w ST Rock. Smutny to był lipiec w 2017 roku dla fanów tej właśnie grupy. W poniedziałek minie 9 lat bez Chestera. Zleciało szybciutko. Linkin Park i Numb to już za nami. W ST Rock 21 minut po 15. Chwila przerwy, a za chwilę będę miał dla Państwa Mysłowic.
1: Reklama. A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
2: Playlista osobista.
0: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
0: Zapraszam, Michał Cieślik.
2: Reklama.

to jest Umysłowicz w SC Rock z twarzą Marilyn Monroe. Piątkowe popołudnie, piąteczkowe, niektórzy powiedzą, weekend się zaczyna. W Jarocinie festiwalowo, od wczoraj zresztą, w Kazimierzu Dolnym także. Bawcie się dobrze zatem na Kazimiernication, a w Gdańsku kolejna odsłona transy męskiego grania. Rozdawaliśmy Państwu bilety na antenie, na ten koncert właśnie, na te koncerty. A dziś między innymi Kult Problem gra Kazika. Występ, koncert naprawdę godny polecenia w Gdańsku na męskim graniu. Nie ma nudy, jak mawiają. Fate No More przed nami.

0: To jest Faith No More, Midlife Crisis w SC Rock. A na zegarze już 15:30, to oznacza, że w studiu ponownie Michał, cześć, witaj.
1: Dzień dobry.
0: I za chwilę sprawdzimy, co dzieje się na świecie o tej porze właśnie. Będą też doniesienia ze sportu. Będzie o sędzi Marciniaku?
1: Będzie.
0: To wszystko już za chwilę w SC Rock.
2: SC Rock. Raport.
1: 15:30, Michał Skolimowski, zapraszam. Strzelanina w Danii, dokładnie w Aalborgu na północy kraju. Co najmniej 3 osoby zostały ranne. Wymiana ognia trwa, poinformowała o tym miejscowa policja. Pierwsze projekty zmian w ochronie zdrowia już na najbliższym posiedzeniu rządu zapowiedział premier Donald Tusk. Resort z kolei informował, że gotowe są 2 projekty ustaw i 4 projekty rozporządzeń. Dotyczą m.in. czasu pracy medyków czy wdrożenia e-kolejki.
2: To jest raport.
1: I jeszcze dobre informacje dla wypoczywających nad wodą. Woda we wszystkich kąpieliskach nad morzem nadaje się do kąpieli. Sanepid nie stwierdził zakwitu sinic. Temperatura w Bałtyku wynosi średnio około 18 stopni Celsjusza.
2: SK Rock Sport.
1: Debiut Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire przełożony. W nocy jego nowa drużyna miała mierzyć się z Vancouver Whitecaps. Spotkanie zostało jednak przełożone ze względu na zły stan powietrza spowodowany dymem, który pojawił się nad miastem. To wskutek pożarów w Kanadzie. Mecz przełożono na październik, a kolejny mecz Chicago za tydzień, wyjazdowe spotkanie starcie z Interem Miami. Nie będzie drugiego finału dla Szymona Marciniaka. FIFA ogłosiła, kto będzie sędziował ostatnie mecze mundialu. W obsadach zabrakło miejsca dla polskiego arbitra. Finał otrzymał Slavko Vincic, a mecz o trzecie miejsce Jesus Valenzuela.

0: Po co wolność? To był Kult w SC Rock. Przypomnę, Kult dzisiaj na męskim graniu w Gdańsku. Także dobrej zabawy tym wszystkim życzymy, którzy tam będą się bawić właśnie. Nie oszczędzajcie się absolutnie. A teraz zjedziemy w dół mapy, A1 w stronę południowej granicy. Wjeżdżamy do Czech i zaraz za granicą spotykamy pana Piotra. Dzień dobry.
1: Tu Piotr. Z Ostrawy pozdrawiam, wygraliśmy od was bilet podwójny na ten festiwal. No jest super, Skankanansis, jakby czas nie istniał, dali koncert, no strefa etno, laboratorium pieśni, wczoraj byliśmy zachwyceni. Dzisiaj kolejne wrażenia, już się zapisuję na konkurs za rok, żeby wygrać od was bilety. Pozdrawiamy gorąco.
0: Pozdrawiamy również, teraz dłuższa ta kolejka chętnych po te bilety już się ustawia, tak na dobrą sprawę. Oj, polubiliśmy się bardzo. Festiwal Colors of Ostrava, więc niewykluczone, że i za rok jakaś powtórka. Pan Piotr, pozdrawiamy, no i życzymy oczywiście dobrej zabawy, bo Festiwal Colors of Ostrava trwa dalej. A jeszcze dzisiaj połączymy się z naszą ekipą na festiwalu. Teraz The Pretty Reckless for I Am Death.

0: 4 AM Davy, The Pretty Reckless w Esterok. No tak, zjechaliśmy przed chwilą w dół mapy, ale są pewnie i tacy, którzy dziś ruszą w górę mapy, jeżeli już tam nie są oczywiście. Całkiem przyzwoity weekend się zapowiada nad morzem. Jak wspominaliśmy w raporcie, sinic nie ma, można się kąpać. Temperatura Bałtyku około 18 stopni. No prawie, prawie jak morsowanie. The Pretty Reckless za nami, chwila przerwy, pani, wracamy z Nirwaną.
1: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
2: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.

Primal Scream i Rocks w SC Rock. Za chwilę utwór zatytułowany Zegar, więc synchronizujemy zegarki. Za 8 minut będzie 16. Odsyłam cały czas do naszych social mediów, ponieważ nasze social media w ostatnich dniach żyją tym, co dzieje się w Ostrawie, bo oczywiście nasza ekipa z Dawidem na czele jest w Ostrawie, no i bawi się. Nie zawaham się użyć tego słowa. Bawi się pracując albo pracuje bawiąc się, o, może w ten sposób. No właśnie, to gdyby Państwo chcieli zobaczyć, jak to wszystko tam wygląda na miejscu, to polecamy nasze social media, które są zalane niemalże relacjami z gorącej Ostrawy. Edyta Bartosiewicz, na koniec godziny.

0: ale czasami na niego trzeba spojrzeć, w sensie na ten zegarek. 4 minuty pozostają do 16, a to oznacza, że za chwilę w studiu ponownie Michał się pojawi, by przedstawić najnowszy raport. To punktualnie o 16, a my już słyszymy się za parę minut. Guns i Paradise City na początek kolejnej godziny.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ten plac manewrowy uważam miał sens, żeby przetrenować dokładnie wszystkie możliwe opcje parkowania i na przykład jeżdżenie tyłem, bo ty sobie, Łukasz, nawet sprawy nie zdajesz z tego, ilu ludzi nie potrafi jeździć tyłem.
1: Łukasz Bąk.
3: Ktoś pomógł, że średnie spalanie mija w mijaku z miliona kilometrów, nie ze 100 ostatnich. Miał 2,95 litra, niespełna 3 litry.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
6: Autopromocja. Reklama.
7: 4 przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
8: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
9: Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Koalicja rządząca krytykuje decyzję prezydenta, to po wecie w sprawie ustawy o osobie najbliższej w związku. Kierowca ciężarówki poszukiwany wcześniej staranował radiowóz skarbówki i uciekł. Rolnicy załamują ręce, wszystkiemu winna susza. Posłuchajcie.
2: Eska Rock. Raport.
1: 16. Michał Skolimowski. Ta decyzja uderza w 2 miliony Polaków. Między innymi tak, politycy koalicji rządzącej komentują weto prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej w związku. Karol Nawrocki uzasadniał to, że proponowane przepisy osłabiałyby szczególny status małżeństwa chronionego przez konstytucję. Więcej na ten temat nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: Prezydent już wcześniej informował o tym, że ustawy w tym kształcie nie podpisze. Urszula Pasławska, wiceprezes PSL, komentuje decyzję Karola Nawrockiego, mówiąc, że na podpis czekało ponad 2 miliony osób, które żyją w takich związkach.
4: Państwo nie jest od oceniania obywateli, państwo jest po to, aby ułatwiać życie obywatelom.
3: Z kolei minister do spraw równości Katarzyna Kotula podkreślała, że prezydent nie chciał rozmawiać na temat ustawy na żadnym etapie jej przygotowania.
5: Nie było dobrej woli ze strony Pałacu Prezydenckiego do tego, żeby przynieść nam jakieś poprawki na posiedzenie komisji, gdzie byli prezydenccy wysłannicy.
3: Projekt przewidywał zawieranie przed notariuszem umowy rejestrowanej w Urzędzie Stanu Cywilnego, dostępnej również dla par jednopłciowych.
1: A to pozwalałoby na wspólne rozliczanie czy dostęp do dokumentacji medycznej partnera. Po wecie prezydenta Lewica zapowiada złożenie nowego projektu.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Staranował radiowóz i uciekł. Trwają poszukiwania kierowcy ciężarówki, który wczoraj nie zatrzymał się do kontroli drogowej na S10 w okolicach Czerniewic i uderzył w radiowóz służby celno-skarbowej. Mundurowi ruszyli w pościg autostradą A1 do węzła Ciechocinek.
6: Kierowca zignorował polecenia, dwukrotnie uderzył w radiowóz. Najpierw w jego tył, a następnie z dużą siłą w bok, próbując zepchnąć radiowóz z autostrady. Ciężarówkę znaleziono później na skraju lasu, gdzie po uderzeniu w drzewo została przez kierowcę porzucona.
1: Relacjonuje Justyna Pasieczyńska z Krajowej Administracji Skarbowej. Jak się okazało, pojazdem przewożone były niebezpieczne odpady. Ponad 1/3 kraju jest zagrożona suszą rolniczą. Najbardziej narażone są województwo kujawsko-pomorskie, północne Mazowsze oraz części Wielkopolski i zachodniopomorskiego. Przyczyną są trudne warunki pogodowe, które z roku na rok stają się coraz bardziej ekstremalne.
7: Ten rok jest w ogóle bardzo trudny. Od przymrozków, od suszy, która była w maju, w kwietniu. No i teraz mamy znów wysokie temperatury, znów brak deszczu, w części kraju nie ma opadów, jesteśmy w trakcie żniw.
1: Mówi prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szumlewicz i dodaje, że producenci czekają przede wszystkim na pomoc od państwa.
7: I na rozwiązania systemowe na przyszłość, żeby to ryzyko zmniejszać, czyli zabezpieczać się od tego, czyli program retencji wody, gospodarka wodna, dobry system ubezpieczeń, to jest podstawą.
1: Niedobór wody może wpłynąć na cenę zbóż i pasz, a w sklepie najbardziej odczuwalny jest przy zakupie owoców.
2: To jest raport.
1: Rycerze nadciągają pod Grunwald. Dziś próba generalna, a już w sobotę inscenizacja słynnej bitwy z 1410 roku. Rekonstrukcje organizowane są od 28 lat i przyciągają tysiące widzów.
8: My jesteśmy przygotowani, znaczy nasze pola Grunwaldu są przygotowane tego dnia na przyjęcie od 80 do 100 tysięcy turystów. Mniej więcej tyle wynosi frekwencja na polach Grunwaldu, które jesteśmy w stanie przyjąć i z tym sobie doskonale radzimy.
1: Podkreśla dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku Szymon Drej. W wydarzeniu towarzyszy jarmark rzemieślników oraz turnieje rycerskie i bardów. Inscenizacja Bitwy pod Grunwaldem rusza jutro o godzinie 15.
0: Pogoda.
1: Aby pogoda dopisała, dziś burzowo i upalnie prawie w całej Polsce. Katowice, Rzeszów, Kraków, południe Polski, tam 32 stopnie i wkrótce mogą pojawić się burze, które rozpoczną się na zachodzie Polski. Spokojnie dziś tylko na wschodzie.

0: To był Nickelback w SC Rock. Kwadrans po 16. Dzień dobry. Michał Cieślik, zapraszam do siebie na kolejną godzinę tego piątkowego popołudnia. Przed 17 na pewno połączymy się z Ostrawą i festiwalem Colors of Ostrava. To tak w razie, gdyby się Państwo za Dawidem na przykład stęsknili. Przypomnę, będzie też konkurs, w którym do wzięcia bilety na Rokowiznę do Gdańska. To za 3 tygodnie, w weekend 7-8 sierpnia. No i wtedy ten pierwszy akt tegorocznej Rokowizny w Gdańsku. Bilety będą niebawem do wzięcia.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: W tym tygodniu prezentujemy Państwu nowy singiel, nowy solowy singiel Katarzyny Nosowskiej, która świętuje 30-lecie swojej solowej kariery. Na tę okoliczność będzie nowa płyta i jest już parę nowych kawałków. Oto jeden z nich. Utwór zatytułowany jest Sos House. Katarzyna Nosowska, Westerok.
2: Myślisz,

0: One Adult to zespół Queen w Easter Rock. No tak, do końca tegorocznego mundialu dwa ostatnie mecze pozostały. Bez polskich akcentów, jak wiemy, liczyliśmy chociaż na Szymona Marciniaka, który mógł posędziować któryś z tych meczów, a tu Klops, no jakoś przyjdzie nam z tym żyć. A tak swoją drogą, dzisiaj mijają dokładnie 32 lata od momentu, kiedy Brazylia pokonała w finale tego poprzedniego mundialu w USA. To był rok 94, Włochy 3-2 po serii rzutów karnych. I zdobyła wtedy swój czwarty tytuł mistrzowski. Tym razem Brazylia szybko z mundialem się pożegnała. Włosi w ogóle na niego nie pojechali, więc zobaczymy, jak to w niedzielny wieczór wyjdzie. Komu wyjdzie, a komu niespecjalnie. 24 minuty po 16, chwila przerwy, a po niej System of a Down.
1: Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
2: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama.

0: O 16.30 otwarcie bram, 18.30 Support Acid Bath, 19.30 Queens of the Stone Age, no i o 21.00 gwóźdź programu, czyli System of a Down. To oczywiście rozpiska godzinowo tego jutrzejszego i niedzielnego koncertu zespołu System of a Down w Polsce, na którym to koncercie, jednym z dwóch oczywiście, widzimy się z niektórymi, jak już udało nam się ustalić. Roulette na ostatnim koncercie w Londynie to zagrali, więc liczymy też, że i w Warszawie zaprezentują publiczności ten właśnie utwór. System of a Down za nami, a na zegarze 16.30 i ja witam Michała ponownie w studio.
1: A w raporcie między innymi Mundial. No jeszcze 3 dni nam zostały emocji, więc za chwilę szczegóły.
0: I zapraszamy.
2: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki. Zapraszam na pokład mojego Greyhounda. Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21.00. Łukasz Szczeciłowski, zapraszam. Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
1: 16.30. Michał Skolimowski, zapraszam. 3 osoby zostały ranne w strzelaninie w Aalborgu na północy Danii. Takie informacje przekazała policja. Poszkodowani to funkcjonariusz, napastnik i osoba postronna. Służby nie chcą na razie mówić o szczegółach ataku. Teheran przyznaje, że w uderzeniach USA ucierpiała infrastruktura energetyczna kraju. To pierwsza taka deklaracja irańskich władz od początku wojny. Wraz z nią pojawił się też apel do obywateli o ograniczenie zużycia elektryczności.
3: To jest raport.
1: W gdańskim zoo przyszły na świat 2 lemury warii czarno-białe. Gatunek ten jest klasyfikowany jako krytycznie zagrożony wyginięciem. Młode są potomstwem pary, która 2 lata temu przybyła do Gdańska z Wielkiej Brytanii.
3: SK Rock Sport.
1: Piłkarski świat czeka na finał Mundialu. O Mistrzostwo Świata powalczą reprezentacje Hiszpanii i Argentyny. Kibice obu drużyn wierzą w zwycięstwo swoich zespołów, a emocji z pewnością nie zabraknie.
4: Jakie emocje przed niedzielnym finałem?
5: Jest zdenerwowany 100%, moje dzieci też. Teraz czekamy na niedzielę.
4: Jaki obstawiamy wynik meczu?
5: Argentyna. 2-1.
4: I kto strzeli te bramki? Czy Messi strzeli bramkę?
5: Może być. Teraz jest bardzo ważne dni. Mamy Messi, ostatni mecz Messi. Messi ma opcję na rekord.
1: Z Argentyńczykiem mieszkającym w Warszawie rozmawiała nasza reporterka Małgorzata Zawada, a mecz finałowy w niedzielę o 21.00 czasu polskiego. I jeszcze Anita Włodarczyk, która wraca do wysokiej formy. Polka zajęła 2. miejsce w meetingu w Madrycie. W najlepszej próbie rzuciła młotem na 75 metrów i centymetra. To jej najlepszy wynik od 4 lat.

0: To był Marillion i K-Leaf. SC Rock na 23 minuty przed godziną 17. Myślę, że to jest dobry moment, żeby połączyć się z Ostrawą. Trwa festiwal Colors of Ostrava. No i co tam słychać u tych naszych ancymonów? Halo, halo Ostrava!
1: Dzień dobry Państwu. Kłaniają się Klaudia Andorzewski.
2: I Dawid Zygmunt.
1: Michale, mamy coś dla Ciebie.
2: Gadałeś już z nimi i teraz nasza kolej.
1: Dokładnie tak. Baby Lasagna mówi Ci to coś.
2: Właśnie.
1: A jak? Będziemy z nimi gadać i będziemy się bawić na finał dzisiejszego dnia właśnie z Baby Lasagną. Ale oprócz tego Klaudia oczywiście szykuje dla mnie sporo atrakcji.
2: Dawid ma do wyboru piercing, warkoczyki albo tatuaż. Może sobie wybrać miejsce.
1: W Radomiu. W takim miejscu mógłbym to zrobić? Czy w Ostrawie? Państwo sobie to podejrzą na naszych socialach. Proszę zaglądać, a my gorąco pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy całą Ostrawę. No i odsyłam oczywiście do naszych sociali, ponieważ tam na bieżąco relacjonujemy z czeskiej Ostrawy, z festiwalu Colors of Ostrava, a Baby Lasagna to, przypomnę, zespół z Chorwacji, który zdaje się 2 lata temu zajął 2 miejsce w festiwalu w konkursie Eurowizji, może w ten sposób. Dają zaskakująco dobre koncerty. Wiem, co byłem. Jeżeli będą Państwo mieć okazję, chociażby w Ostrawie, sprawdzić ich na żywo, no to polecam. Myślę, że się Państwo nie zawiodą. A póki co stąsi Westrock. In the Stars.

0: Państwa od poniedziałku. Kolumna już z Zygmuntem. No a ja będę się z Państwem słyszał o mojej stałej porze, czyli chwilę po 12. No i żeby zachęcić Państwa do włączenia się o tej porze właśnie, to dodam, że nową płytę Stonesów będę miał w prezencie już od poniedziałku, także polecam serdecznie po weekendzie. I z tej właśnie płyty Foreign Tongues zagraliśmy In The Stars. The Rolling Stones już za nami w SC Rock. Za 18 minut będzie 17. Za chwilę Michael Jackson na rockowo, czyli Smooth Criminal w wykonaniu Allin & Form.
1: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swojej historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
3: Reklama.

What's this life for? No właśnie, takie egzystencjonalne, otwarte pytanie od zespołu Creed. 16.52 w piątkowe popołudnie. No nie wiem, czy jest to dobry moment na rozgryzanie tego typu problemów. No chyba, że ktoś chce. No to proszę bardzo. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się pochylić nad problemem. A to jest jeden z headlinerów festiwalu Rokowizna, na który to festiwal już po 17.00 będę miał dla Państwa.

0: To mam mimo wszystko nadzieję, że ten piątek jak na razie dla Państwa łaskawy. Los Cebula i Krokodyle Łzy to tak oczywiście w nawiązaniu do tekstu tego utworu, Komy, która zamyka tę kolejną godzinę naszego piątkowego spotkania. 3 minuty pozostają do 17:00, za chwilę najnowszy raport.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Melina. Erste Rock.
2: Dzień dobry Państwu, nazywam się Dorota Szalongowska, jestem córką Katarzyny Grocholi. Bardzo serdecznie zapraszam do Meliny. Nigdy nie sądziłam, że powiem takie zdanie.
1: Melina w Erste Rock. Premiera już dziś o 18:00 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
4: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
5: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaf.
6: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
7: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
8: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
9: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21:00 w SC Rock.
10: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
11: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Prawie cały kraj w alertach. Burze przechodzą przez Polskę. Za chwilę relacja naszego reportera z Wielkopolski. Tragedia w pociągu warszawskiej kolei dojazdowej. Są utrudnienia. Wyjeżdżasz na wakacje? Uważaj na ukryte koszty. Szczegóły za chwilę.
2: SK Rock. Raport.
1: 17. Michał Skolimowski, zapraszam na raport. Niemal cała Polska w alertach. Synoptycy ostrzegają przed upałami i burzami. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w całej zachodniej i centralnej Polsce. Front przechodzi już przez Wielkopolskę, a na linii jest nasz poznański reporter Bartosz Łojewski.
3: Jak powiedział mi oficer dyżurny wielkopolskich strażaków, na razie nie ma zgłoszeń o podtopieniach. Interwencje dotyczą głównie połamanych drzew, które blokują drogi. Strażacy obsługują teraz około 50 tego typu zgłoszeń. Najwięcej ich zanotowano w Wolsztynie, Nowym Tomyślu, Rawiczu i Kościanie.
1: W kolejnych godzinach burzowy front będzie przesuwał się w głąb kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-y z ostrzeżeniem do mieszkańców 14 województw.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Tragedia w pociągu warszawskiej kolei dojazdowej. W pociągu jadącym z Grodziska Mazowieckiego do stolicy na wysokości stacji Opacz jeden z pasażerów nagle zasłabł. Pomimo reanimacji nie udało się go uratować. Ruch pociągów WKD w kierunku Warszawy został wstrzymany. Wyjeżdżasz na wakacje? Przeczytaj warunki uczestnictwa, by wypoczynek cię słono nie kosztował. Chodzi o turystycznych pośredników internetowych i odstępstwa od gwarancji niezmienności ceny, na przykład regulacje paliwa lotniczego. Taką sprawą klienta zajmuje się miejski rzecznik konsumentów w Gorzowie, Marta Petelska-Brodzińska.
4: Jest wezwany do zapłaty wielokrotności ceny biletu lotniczego. Miało być międzylądowanie w Dubaju, a Dubaj dalej do końca września jest wyłączony. Trzeba mieć objazdówkę przez Abu Dhabi.
1: Turyści powinni też zaglądać do ogłoszeń Ministerstwa Sportu i Turystyki.
2: To jest raport.
1: Chcą sprawdzić, jak duży wpływ na retencję mają bobry. Wody Polskie wspólnie z naukowcami z SGGW przygotowują aplikację, dzięki której każdy będzie mógł zgłosić lokalizację tamy bobrowej. W ten sposób powstanie pierwsza ogólnopolska baza działalności tych zwierząt.
5: Opracowujemy aplikację, dzięki której każdy mieszkaniec kraju, który zauważy gdzieś bobra, będzie mógł go zgłosić. Dzięki temu zrobimy sobie taką mapę siedlisk bobrowych w całym kraju.
1: Mówi rzecznik prasowy Wód Polskich Filip Szatanik i dodaje.
5: Dzięki temu będziemy mogli stwierdzić, czy rzeczywiście te bobry, jak twierdzą organizacje środowiskowe, ekologiczne, mają duży udział w retencji, czyli w gromadzeniu wody. Ile tych bobrów w końcu w Polsce mamy?
1: Aplikacja ma zostać uruchomiona w ciągu najbliższych tygodni, a zebrane dane posłużą do badań prowadzonych przez naukowców z SGGW.
0: Pogoda.
1: Upały i burze, tak było wczoraj, tak jest i dziś. Front burzowy już w Wielkopolsce, on w kolejnych godzinach będzie się przemieszczał. Cały czas też gorąco, około 30 stopni na południu kraju, ale też w Warszawie czy Bydgoszczy. Chłodniej w Białymstoku i na Suwalszczyźnie.

0: To był Manam w Esterogi, wyjątkowo zimny maj. No ten przymiotnik zimny to wyraz absolutnie nieadekwatny, jak wiadomo, do dzisiejszej piątkowej aury. Upał, teraz, a potem Armagedon zapowiadany, przynajmniej w wielu miejscach w Polsce, jak mówi alert RCB. A jeżeli państwo nie wiedzą OCB, no to chodzi o to, żeby po prostu miło spędzić tę ostatnią wspólną godzinę. W tym tygodniu kłaniam się, Michał Cieślik przy mikrofonie, no i taki stan rzeczy utrzyma się przez trochę ponad 3 kwadranse.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: I polecam się bardzo gorąco do 18:00. Za chwilę prezenty dla państwa, ale wcześniej jeszcze Nothing But Thieves. Oni zimą zagrają koncert w Polsce. Grać będą między innymi tak. To jest ich nowy utwór. Evolution.

0: Reklama.
1: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
0: Reklama.

Music Starlight w SC Rock. No tak, lipiec festiwalowo intensywny, sierpień nie zapowiada się gorzej, od razu mówię. No i właśnie w 3-sierpniowe weekendy w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie. Rockowizna, koncerty polskich i zagranicznych wykonawców, wśród nich między innymi Sex Pistols z Frankiem Carterem na czele, czy Wolf Alice, a już 7 i 8 sierpnia pierwsza odsłona tegorocznej rockowizny właśnie. Mówiliśmy sobie wczoraj, że do Gdańska przyjadą zespoły ze Szwecji, będzie też Airborne z Australii, no i czołówka polskich wykonawców z Komą i Acid Drinkers na czele. A jeżeli ktoś mi poda nazwę zespołu bądź wykonawcy, który miał okazję zagrać na Rocktoberfeście, czyli urodzinach Eskirok, i pojawi się też w Gdańsku na rockowiźnie, no to odwdzięczę się podwójnym zaproszeniem na rockowiznę w Gdańsku. Czekam na głosówki w tej sprawie na naszym Messengerze.

0: To był Rammstein Westerogi Muca. No i minęła 17.30. Michał ponownie w studiu.
1: Tak jest, dzień dobry.
0: I za chwilę przedstawi nam najnowszy raport, potem jeszcze doniesienia ze sportu, więc zapraszamy bardzo gorąco i już teraz.
2: SK Rock. Raport.
1: Michał Skolimowski, zapraszam. Do prezydenta trafił wniosek o zastosowanie prawa łaski wobec Piotra Pytla. Pismo złożył prokurator generalny Waldemar Żurek. Mężczyzna został skazany na dożywocie za zabójstwo kobiety w Monachium w 2006 roku. Za kratami spędził ponad 20 lat. Utrzymuje jednak, że jest niewinny, a do zbrodni miał przyznać się inny mężczyzna. Około 130 parlamentarzystów PiS-u złożyło już deklarację o nieprzynależeniu do stowarzyszeń. Członkowie Prawa i Sprawiedliwości mają na to tydzień. W tej sprawie nie ustępuje były premier Mateusz Morawiecki. W jego stowarzyszeniu Rozwój Plus ma być około 45 polityków.
2: To jest raport.
1: Kolorowe, wesołe i zawsze przyciąga tłumy. W Nowym Sączu w niedzielę rusza święto Dzieci Gór. Mieszkańcy i turyści będą mogli poznawać kulturę, muzykę i tradycje małych górali z Polski i zagranicy.
3: 5 dni festiwalowych, 5 zespołów zagranicznych, 5 zespołów polskich, około 440 dzieci. Oprócz polskich zespołów mamy zespoły ze Słowacji, Chorwacji, Meksyku, Panamy i Gruzji.
1: Mówi dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu Andrzej Zarych. Festiwal rusza w niedzielę i potrwa tydzień.
2: SK Rock Sport.
1: Polscy siatkarze w nocy zmierzą się z Brazylią. To w ramach trwającego w Chicago turnieju Ligi Narodów. Wcześniej w pięknym stylu biało-czerwoni rozgromili Bułgarów 3-0. Pierwszy gwizdek w meczu z Canarinhos o 3 w nocy polskiego czasu. Był rekordowy transfer, teraz jest wypożyczenie. Osman Bukari, ściągnięty do Widzewa za 5,5 miliona euro, został wypożyczony do Crveny Zvezdy. Umowa zawiera opcję wykupu, więc możliwe, że piłkarz z Gany, który miał być gwiazdą ligi, może już nie zagrać w Ekstraklasie.

0: To był zespół The Outfield i Your Love w ST Rock. 23 minuty do 18 nam pozostają, a ja się do Agnieszki dodzwoniłem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I dokąd dokładnie?
1: Do Pruszcza Gdańskiego.
0: O, proszę bardzo, czyli okolice rokowiznowe, że tak powiem, tak nawiązując już do tego, co dziać się będzie w weekend 7-8 sierpnia. Jakieś plany ewentualnie masz na ten weekend sierpniowy?
1: To początek urlopu, więc plany są poważne, a tak go, w taki sposób go zacząć, to jeszcze będą jeszcze lepsze.
0: No to taki początek urlopu z wykopem, żeby nie powiedzieć z półobrotu. No a powiedz mi jeszcze, dokąd jedziesz na wakacje, jak zamierzasz spędzać urlop?
1: Plany się dopiero klarują, więc ciężko mi powiedzieć. Myślę, że będą to polskie góry, ale jeszcze co to będzie dokładnie, to musimy to ustalić.
0: No dobra, to pozwól, Aga, że ja ci zorganizuję ten sam początek urlopu, ten pierwszy weekend urlopu, a potem już sama kombinuj, dobra?
1: Okej.
0: No dobrze, słuchajcie, padło pytanie konkursowe w kontekście rokowizny, no i zespołów, które na rokowiźnie się pojawią w Gdańsku, i poprosiłem, żeby podać nazwę zespołu bądź wykonawcy, który miał okazję zagrać na Rocktoberfeście, czyli urodzinach Eski Rock, i pojawi się też na rokowiźnie w Gdańsku. Ja dostałem głosówkę w tej sprawie, no to posłuchajmy może, co w tej głosówce.
2: Cześć, tu Agnieszka. Moim zdaniem gwiazdą łączącą Rocktoberfest i rokowiznę jest zespół Nocny Kochanek.
0: Jakiś taki podobny głos, Aga, do twojego, mam wrażenie.
1: Niemożliwe, nie no, może być.
0: No coś mi się tak wydaje. Tak jest, oczywiście, chodziło o Nocnego Kochanka, ale gdybyś też w tej głosówce powiedziała na przykład Illusion, to też by było zgodne z prawdą, bo i zespół Illusion również lata temu wystąpił na Rocktoberfeście, czyli urodzinach Eski Rocka. Nocny Kochanek to ta historia dosyć świeża, bo to sprzed, no nie roku, tylko sprzed półtora roku, może w ten sposób, bo w listopadzie 2024 właśnie Nocny Kochanek pojawił się na Rocktoberfestowej scenie. Agnieszka, raz jeszcze brawa dla ciebie, odpowiedź prawidłowa. Dwa bilety na rokowiznę w Gdańsku, między innymi na koncert Nocnego Kochanka, wędrują do ciebie. Aga chyba za nie mówiła z wrażenia. Jesteś jeszcze, Aga?
1: Jestem i bardzo dziękuję, to prawda, za nie mówiłam.
0: Okej, dobrze, czyli żeby było jasne, bilety lecą do ciebie i baw się dobrze na rokowiźnie w Gdańsku 7 i 8 sierpnia.
1: Dzięki.
0: Trzymaj się, pozdrowienia. A my teraz posłuchamy YouTube In a Life przed nami, Westerok.

0: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
1: Witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię

Come Together i The Beatles w ST Rock. Trwa festiwalowe lato. Agnieszka właśnie ucieszyła się z biletów na festiwal Rokowizna, na tę gdańską odsłonę, tegoż właśnie festiwalu, który w 3-sierpniowe weekendy w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie. A jak Dawid do Państwa powróci tutaj w poniedziałek po godzinie 15 w kolumnie, to będzie miał też bardzo fajne zaproszenia, bardzo ciekawą propozycję, też odnoszącą się do początku sierpnia, dokładnie tak. Off Festival, coś Państwu to mówi? No właśnie, karnety na Off Festival już w przyszłym tygodniu od godziny 15 w kolumnie do zgarnięcia. Trzymam kciuki. A teraz sobie zagramy The Black Keys. Lonely Boy.

0: Michał Prokopowicz naładowany energią przyszedł do studia, więc szeptać Państwu na pewno nie będzie. To już teraz mogę obiecać. Måneskin, Wanna Be Your Slave na finał naszego piątkowego spotkania. Za chwilę będzie 18, za chwilę raport, a potem już piątkowy radar. Dobrego wieczoru, dobrego weekendu życzę Michał Cieślik. W poniedziałek kolumna już w regularnym składzie. Dawid powraca. My słyszymy się natomiast w poniedziałek po 12. Tymczasem.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Autopromocja.
1: Festiwalowe lato z Eską Rock.
2: Lipiec.
1: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimiernication. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław.
2: Sierpień.
1: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
2: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
1: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale.
3: Autopromocja. Reklama.
1: Eskarok.pl.
2: Eskarok.pl.
1: Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
2: Klasyka rocka.
1: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
2: Kawałki, które dobrze rokują.
1: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
2: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
1: Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
3: Reklama.

0: Poważny wypadek na linii kolejowej Nowy Sącz - Muszyna. Wagony pociągu towarowego wpadły do rzeki i o tym na początek. W raporcie też list do prezesa PiS-u. Podpisał się pod nim Mateusz Morawiecki i jego współpracownicy. Za chwilę też informacje dla kierowców.
1: SK Rock. Raport.
0: 18. Michał Skolimowski, zapraszam. Poważny wypadek na linii kolejowej Nowy Sącz-Muszyna w okolicach Wierchomli w gminie Piwniczna. Wykolił się pociąg towarowy, kilka wagonów wpadło do rzeki. Trasa kolejowa jest zamknięta.
2: Na wysokości stacji Wierchomla doszło do wykolejenia pociągu towarowego, więc w tym momencie ruch w kierunku Krynicy, także z powrotem, na pewno przez wiele godzin będzie wstrzymany. W związku z tym pasażerowie muszą śledzić komunikaty. Na miejscu są już służby.
0: Mówi Tomasz Michałowski, burmistrz. Mistrz Piwnicznej Zdroju. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Apelują do prezesa o jedność w PiS-ie. 41 posłów i 4 europosłów związanych ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego podpisało się pod listem do Jarosława Kaczyńskiego. To odpowiedź na decyzję władz partii o zakazie działalności innych politycznych inicjatyw. Więcej o tym nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: Pod listem podpisało się 45 parlamentarzystów. Z wyjątkiem jednej są to osoby, które należą do Stowarzyszenia Rozwój Plus, które powstało w Prawie i Sprawiedliwości. Autorzy listu piszą, że podziały nas osłabiają, a jedność, nawet przy różnicy zdań, pozostaje warunkiem trwałego zwycięstwa i odpowiedzialności za państwo. List jest odpowiedzią na środowe ultimatum partii. Albo członkowie PiS zrezygnują z działalności w stowarzyszeniach prowadzących działalność polityczną, albo muszą się liczyć z wykluczeniem z partii. Termin na podporządkowanie się uchwale upływa 23 lipca.
1: To jest raport.
0: I jeszcze niestety złe wieści dla kierowców. W przyszłym tygodniu ceny paliw znów pójdą w górę, jak przewidują eksperci z biura Reflex, przez powrót pełnoskalowego konfliktu na Bliskim Wschodzie. 95 w przyszłym tygodniu osiągnie cenę 7,30 zł za litr, a diesel może zdrożyć o 57 groszy do 7,90 zł.
4: Pogoda.
0: Było upalnie, to teraz będzie burzowo. Alerty obowiązują prawie w całej Polsce. Front przenosi się z Wielkopolski w głąb kraju i tak będzie przez cały wieczór, noc i najprawdopodobniej jutro.
4: Rada.
5: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, jak Razor Light świętuje swój najważniejszy jubileusz. A w przypadku Radiohead jedną rzecz zdementujemy, a drugą zaskoczymy fanów i to dość mocno. Ale zanim to wszystko, to drzwiami otwieramy nasz piątkowy radar. I to od razu z kopyta. Michał Prokopowicz, kłaniam się. Zapraszam do 21. To Dorsi, to Break On Through.

ale się z nami bawią. Bo to, że Matt Cameron opuścił zespół Pearl Jam po 27 latach spędzonych w tym zespole i wrócił do Soundgarden, to nie znaczy, że Pearl Jam nie ma perkusisty. Oni mają perkusistę, ale Stone Gossard powiedział, że, cytując, uwielbiam tę całą tajemnicę, to ekscytujące. Na świecie jest za mało tajemnic. Fakt, że nikt nie wie, kto zagra z nami na perkusji, sprawia, że wszystko jest jeszcze bardziej ekscytujące. To nasza tajemnica owinięta zagadką i świetnie się z tym bawimy. To my czekamy, drodzy Państwo, do 25 września, kiedy na pewnym festiwalu w Kalifornii mamy zobaczyć tego nowego jegomościa za bębnami zespołu Pearl Jam. To teraz posłuchajmy tych najnowszych dźwięków od formacji Suede i płyty, która miała swoją premierę w ubiegły piątek. To właśnie z niej. To z Antidepressant Extraordinary, bardzo wyjątkowego wydania płyty, która we wrześniu w ubiegłym roku miała swoją premierę. Panowie stwierdzili, że dokleimy tam 5 nowych kompozycji, 11 wersji demo ostatniej płyty i wypuścimy jeszcze raz.

proponuję cofnąć się do tego, co działo się w lipcu 2006 roku. To było 20 lat temu, kiedy nagle brytyjska formacja Rays of Light wydała swoją płytę tytułową i tym samym odmieniła swoje życie o 180 stopni. Kiedy dwa lata wcześniej, w 2004, wydawali płytę Up All Night, która była debiutem, kompletnie nie spodziewali się, że tak szybko nagle okaże się, że podbiją brytyjskie listy sprzedaży pięciokrotną, pokrytą platyną właśnie płytą Rays of Light. I tak było, drodzy Państwo, 20 lat temu ten zespół postanowił przypomnieć właśnie ten album z okazji właśnie wydania jeszcze raz tego albumu. To jest jubileuszowa edycja płyty, która udostępniana została fanom wcześniej z niepublikowanym nagraniem Lost in America, czyli pierwszą wersją ich największego przeboju, czyli kompozycji America. Zresztą Johnny Borrell, czyli frontman tejże formacji, o tym właśnie wykonie, czyli o kompozycji Lost in America, powiedział, że to była tak naprawdę pierwsza wersja, którą nagrali. Próbowali zainteresować nią innych artystów za pośrednictwem ich wydawców, ale nikt nie był chętny. Jak mówi, bardzo podobała mi się ta wersja, ale czułem, że jest trochę zbyt bezpieczna jak na Razor Light. Gdybyście mnie zapytali, jak oni w takim razie brzmieli te 20 lat temu ponad właśnie w tej kompozycji, no to posłuchajmy wspólnie.

Tak to, drodzy Państwo, brzmiało na samym początku, a po 20 latach, no jednak oryginał to oryginał. To Razor Light, to America, natomiast ta wersja Lost in America do wysłuchania oczywiście już w streamingu i nie tylko, bo panowie właśnie z tą jubileuszową wersją płyty zbliżają się wielkimi krokami.

0: To było, pamiętam, ogromne zaskoczenie, kiedy nagle okazało się, że zespół Aerosmith powraca z nową muzyką. Od 12 lat nic nam nie pokazał. Nagle z Youngbloodem nowa epka One More Time. No i 5 utworów, które łączyły 2 generacje rock'n'rolla. 4 nowości. Jeden odświeżony klasyk, czyli Back in the Saddle z 76 roku. Natomiast do dzisiaj bawią mnie te słowa Stevena Tylera, który przy okazji tej współpracy powiedział: decyzja, by rozpocząć współpracę muzyczną z Youngbloodem, była jak podłączenie do czystego źródła zasilania. Nic dziwnego, że ten młody człowiek musiał teraz odwołać 2 tygodnie swoją trasę koncertową, by naładować baterię. No trzeba uważać, panie Youngbloodzie, kto się do pana podłącza.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESC-ROM.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: w ESC-ROM.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC-ROM.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w ESC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Reklama.

To najnowszy singiel Krzysztofa Zalewskiego, to Tak Tak z płyty Z Głowy. Natomiast z głowy mamy te pytania dotyczące formacji Radiohead i tego, co będzie wyglądać i jak będzie to wszystko wyglądać w przyszłości, ponieważ Ed O'Brien, czyli gitarzysta tejże formacji, zabrał głos. Po pierwsze stwierdził, że ostatni jego komentarz o tym, że zespół będzie ograniczał się do 20 koncertów w ciągu jednego roku, należy traktować z przymrużeniem oka. To jest pierwsze dementi, które pojawiło się od tego gitarzysty. Natomiast bardzo zaskakująca jest jego odpowiedź na to, dlaczego zespół Radiohead już nie będzie grać długich, rozległych tras koncertowych. I to dosyć mocno zaskoczyło, bo tej narracji jeszcze nie słyszałem. Ed powiedział wprost, ponieważ emocjonalny ciężar ich występów na żywo jest zbyt przytłaczający. Może dlatego też pan Ed O'Brien szuka jakiegoś upustu tym emocjom, które mogą przytłaczać, dlatego w marcu zapowiedział swoją solową płytę, a na początku lipca przedstawił pierwszy singiel z tej nadchodzącej płyty. Więc chyba koncertowo pan Ed nie czuje się do końca przytłoczony, jeśli przynajmniej chodzi o jego solową karierę. Ale kto by tutaj był złośliwy? To Creep, to Radiohead.

0: Już niebawem minie kolejna rocznica tego wyjątkowego koncertu, który dał 31 lipca wiele lat temu pan Iggy Pop, kiedy wszedł na stoły i krzesła, by śpiewać tuż nad głowami zebranych fanów. Wtedy w ułamku sekundy stracił równowagę, runął prosto na blat gęsto zastawionych szklanek i jak to opisywał wiele lat temu Paul Trynka w biografii Iggy Pop Open Up and Bleed, napisał wtedy, że Iggy śpiewał dalej brocząc krwią z piersi. W pewnym momencie odkrył, że kiedy odwodzi lewą ręką, krew zaczyna tryskać ciągłym strumieniem. Inni artyści, jak pisał Paul, zapewne zeszliby po czymś takim ze sceny, ale Iggy ukończył założony z 7 utworów występ, a widok ściekającej po piersi krwi miał stać się definicją całego jego jestestwa i całej jego kariery. To, drodzy Państwo, miejmy nadzieję, że jednak weekend spędzimy mniej jak Iggy Pop, czego nie tylko sobie, ale także Państwu życzę.
1: To promocja. Melina S-Rock.
2: Dorota Szelongowska.
3: Poszłaś na casting do TVP, kiedy twoja mama jeszcze w ogóle nie była grocholą, znaczy była grocholą, ale nie tą grocholą, bo nigdy w życiu wyszło 3 lata po tym, jak ty poszłaś na casting. Nie jesteś córką grocholi. O,
4: tak.
3: Rolkę
4: nie, jest.
3: Nie byłaś córką nie. grocholi.
4: Ale rzeczywiście, tak, pierwsze wywiady w telewizji załatwiałam mamie ja, jak wydała książkę. Ja wiesz, jak jest z promocjami książek, to trzeba szukać wtedy znajomości. Mama znała mnie.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
1: Playlista osobista.
6: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
6: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama. SC Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, jak idą przygotowania do Dnia Ozziego. Powiemy także o najnowszej współpracy Blink-182 z kultowym Pac-Manem. No ale zanim to wszystko, czas na poruszający utwór sprzed już 25 lat. To POD. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21. To jest nadal nasz piątkowy radar.

to my przenosimy się z antypodów bliżej nas. Tym bardziej, że formacja The Rolling Stones dopiero co zaprezentowała swoją nową płytę Foreign Tongues. W końcu dostaliśmy następcę Hackney Diamonds sprzed 3 lat. Do tego 14 utworów pełnych nowej energii i klasycznego stylu Stonesów. I do tego też kompozycję, która wielu zaskoczyła, bo też pojawił się na tej płycie nowej Stonesów cover, drodzy Państwo. Chodzi o genialną płytę pani Amy Winehouse z 2007 roku, Back to Black. Chodzi o kompozycję You Know I'm No Good. Zresztą warto przypomnieć, że był taki moment, właściwie prawie 20 lat temu, 19, kiedy Amy Winehouse dołączyła do Stonesów na scenie podczas Isle of Wight Festival, aby pomóc im w wykonaniu utworu Ain't Too Proud to Beg. Więc można powiedzieć, że do dzisiaj Stonesi wspominają to ważne wydarzenie, także z ich punktu widzenia, ponieważ bardzo mocno doceniali właśnie kunszt muzyczny pani Amy Winehouse i zawsze, jak mam wrażenie, czytam te ich wypowiedzi, zawsze żałują, że tak szybko niestety ta przygoda pani Amy Winehouse się zakończyła, chociażby właśnie na tej cudownej płycie. To nowi Stonesi, no i Amy Winehouse.

0: i padał deszcz.
1: Pamiętamy ten jego długi płaszcz. Ciekawe, czy też będzie padać 22 lipca, kiedy właśnie my będziemy świętować pierwszą rocznicę śmierci Ozziego Osborna. To, drodzy Państwo, dni Ozziego Osborna, które rozpoczną się 22 lipca w Birmingham. Piękne wydarzenie się szykuje. Grupa Denta Boston Brass, która grała na pogrzebie, muzyka będzie towarzyszyć tym, którzy pojawią się w Birmingham, ale także City of Birmingham Symphony Orchestra. Do tego oczywiście mnóstwo pokazów filmów dokumentalnych, sztuki uliczne w hołdzie Ozziemu oraz oczywiście punkt centralny obchodów, czyli Birmingham Museum and Art Gallery. Do tego też stacja kolejowa Birmingham New Street będzie przygotowana pod to wszystko, a do sprzedaży trafi także specjalny, limitowany wzór koszulek Ozzy Day. Szykuje się na 22 lipca piękne podsumowanie tego wyjątkowego dnia. I mam nadzieję, że wszyscy będziemy wtedy gremialnie krzyczeć jak on sprzed lat.

0: Niektórzy do dzisiaj zastanawiają się, jaka jest tajemnica długowieczności takich zespołów jak Def Leppard. No w końcu panowie istnieją od kilkudziesięciu lat. Zabawne jest to, że Phil Collins ostatnio zapytany właśnie o to powiedział: po prostu lubimy spędzać ze sobą czas. I właściwie tyle wystarczy, żeby nadal funkcjonować.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ten plac manewrowy, uważam, miał sens, żeby przetrenować dokładnie wszystkie możliwe opcje parkowania i na przykład jeżdżenie tyłem, bo ty sobie, Łukasz, nawet sprawy nie zdajesz z tego, ilu ludzi nie potrafi jeździć tyłem.
1: Łukasz Bąk.
3: Przypomnę, że średnie spalanie mija w mijaku z miliona kilometrów, nie ze 100 ostatnich, miał 2,95 litra, niespełna 3 litry.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
6: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
7: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
6: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
6: Konrad Olszewski, zapraszam.
8: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
1: Reklama. Dobrze rokuje.

Jeśli zdarzy się tak, że uwielbiacie komiksy, a w przyszłym tygodniu będziecie w Stanach Zjednoczonych, to wiedzcie, że w przyszły weekend odbywa się w San Diego Comic Con i to właśnie w tym miejscu będą się pojawiać gadżety, które są powiązane z Blink-182, które łączy siły z Pac-Manem z okazji 25. rocznicy wydania Take Off Your Pants and Jacket. I to naprawdę będą bardzo wyjątkowe rzeczy, od numerowanego winyla edycji Blink-182 i Pac-Man, do tego jeszcze mnóstwo innych rzeczy, od koszulek przez różne humorystyczne także elementy związane z tym całym środowiskiem komiksowym. Polecamy bardzo serdecznie. Więcej szczegółów oczywiście znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl. A już teraz oni, ci, którzy w przyszły weekend pojawią się także w San Diego, to I Miss You i Blink-182.

0: Mam wrażenie, że długo będziemy wspominać to, co wydarzyło się w Gdyni na Openerze w tym roku 2 lipca, kiedy pojawił się Nick Cave. No i było magicznie, bo nie tylko usłyszeliśmy kompozycję z jego najnowszej płyty Wild God, czyli From Her to Eternity czy Get Ready for Love, ale w pewnym momencie także O Children, kiedy to sam Nick Cave powiedział: ocaliliście mnie. I to jest bardzo wzniosła chwila zawsze, ponieważ trzeba pamiętać, że kiedy gra ten numer Nick Cave, to no to pamiętamy te jego trudne chwile, kiedy będąc ojcem stracił 2 swoich synów i wtedy zawsze to hasło ocaliliście mnie przez ten pryzmat tego, co dali mu fani i to, jak on przeżywał ten ból i to cierpienie jest zawsze bardzo znamienne. A propos tego, co pokazuje pan Nick Cave także na scenie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: My mieszkam u mojej mamy w domu pod lasem i wpadł mi nietoperz przez okno.
3: Wow.
2: No i po prostu zobaczyłam, jaki widziu. Usiadł na półce, był taki trochę przerażony, ale ponieważ moja mama się zna, więc tylko było: mamo, ona przez ręcznikiem zawinęła go w ręcznik i wypuściła na zewnątrz.
3: Tak jak nietoperze w Polsce biczą do góry nogami, to w Australii stoją normalnie?
2: Tak, oczywiście, że tak. I wtedy mogą robić siusiu. Ja bardzo przepraszam, ja sobie przed chwilą uświadomiłam nagle, że bardzo lubię dmuchać w zgniecione butelki. To jest przynajmniej plus tej całej sytuacji.
3: Będzie pani dmuchała tę butelkę?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. 4 przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze zagram nowy numer pana Mansona, który dzisiaj wbił mnie w fotel. To jest po prostu cudowne. Powiemy także o szalenie ważnym jubileuszu Kloster Kellera, a na koniec to, co jutro nas czeka na Narodowym. Ale zanim to wszystko, czas wyznać miłość naszej wolności. To wiadomo, jacy chłopcy sprzed lat. Michał Prokopowicz, kłaniam się, także chłopiec sprzed lat. No i zapraszam do 21:00. To jest nadal nasz piątkowy radar.

I myślałem, że to będzie ten moment, kiedy będę narzekać na to, co może wydarzyć się przy okazji jutrzejszego koncertu pana Mansona w Łódzkiej Arenie, kiedy to jutro pojawi się, by promować swoją ostatnią płytę, czyli One Assassination Under God Chapter 1. My natomiast już jesteśmy myślami przy dwójce, jeśli chodzi o Chapter 2. I przyznam państwu szczerze, że kiedy w czerwcu dostałem kompozycję Exit Wound, którą tylko raz zaprezentowaliśmy na antenie Eski Rock w Radarze, byłem rozczarowany tą kompozycją. Pomyślałem, no, że to nie jest żadna ewolucja brzmieniowa, że to jest właściwie jakiś taki numer, który nie przystoi panu, który nazywa się Marilyn Manson. Natomiast wszystko, drodzy państwo, i to nie żartuję, wszystko zmieniło się dzisiaj, kiedy to właśnie dzisiaj dostaliśmy nową kompozycję od pana Mansona. Kompozycję, która nazywa się Front Toward Enemy. I przyznam państwu szczerze, że jak po raz pierwszy usłyszałem ten dzisiejszy kawałek, to wgniotło mnie dosłownie fotel. Tam wszystko się zgadza. To jest taki Manson, którego chcielibyśmy słuchać zapętlonego a propos jutrzejszego koncertu w Łódzkiej Arenie. No to zagrajmy premierowo nowego Mansona. Miejmy nadzieję, że wam też podejdzie.

Dla niektórych ta gra palcami pana Marka Knopflera z Dire Straits jest początkiem ich fascynacji muzyką rockową. U mnie zdecydowanie było inaczej. Te 30 lat temu, pamiętam jak dziś, mając 9 lat, siedziałem na lekcji religii. Może to była też lekcja geografii. Natomiast w jednej słuchawce, bo kolega miał w drugiej słuchawce, słuchaliśmy, pamiętam jak dzisiaj, płyty Cyjan zespołu Kloster Keller. To była kompozycja Władza i do dzisiaj jestem w stanie recytować ten tekst o 3 nad ranem w dowolny dzień, jak tylko zostanę przebudzony. Do dzisiaj pamiętam dokładnie te emocje, które mną dosłownie targały wtedy, kiedy słuchałem tej kompozycji po raz pierwszy, a później tych innych numerów na tej płycie sprzed lat. I wiemy, że Cyjan trafi znów, jeśli chodzi o reedycję na płytach CD, w streamingu. No i przede wszystkim trzeba także świętować to piękne 30-lecie. To będzie też piękna jesienna trasa koncertowa. Ponad 30 miast polskich i nie tylko polskich, bo ta trasa rozpocznie się od Londynu 27 września, a później już w październiku, w listopadzie i w grudniu mnóstwo miejscowości, gdzie usłyszymy te kultowe dźwięki sprzed lat. To Władza. To Kloster Keller. No i czekamy na to 30-lecie tej kultowej płyty sprzed lat.

0: odkrywam, że jestem na bakier z ostatnią reformą, jeśli chodzi o edukację. I nie pamiętam, czy można zadawać teraz zadania na weekend. Niemniej, jeśli szukalibyście jakiegoś wyzwania, to zawsze możecie posłuchać tej ważnej płyty, o której Dave Grohl ostatnio powiedział, że uważa ją za absolutne arcydzieło. Słuchał tej płyty 10 tysięcy razy. Chodzi o debiut zespołu Pixies. Dajcie znać, czy faktycznie jest to absolutne arcydzieło, jak wspomina Dave Grohl.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie, wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
1: Autopromocja.

I z tego miejsca nikt nikogo nie pogania, natomiast warto wspomnieć o tym, że już dzisiaj wystartował ten oficjalny sklep zespołu System of a Down. Oficjalny sklep przy okazji tych gadżetów, które prezentowane będą i są prezentowane przed jutrzejszym i tym kolejnym koncertem, który odbędzie się także 19 lipca. Wszystko na Stadionie Narodowym, tam także ten sklepik, gdzie można zobaczyć okolicznościowe koszulki i inne produkty z grafikami przygotowanymi specjalnie właśnie dla tego warszawskiego koncertu. Swoją drogą nawet pan Szawo zaprezentował pierwszą partię polskich kostek, jakie wybrał. Zresztą możecie to wszystko podziwiać i zerkać w zakładce Radar na eskarok.pl. Dodam, że są żółte i mocno kiełbasiane. Więcej nie zdradzam, bo więcej muzycznie panowie będą zdradzać jutro i pojutrze na Stadionie Narodowym. To ich Toxicity.

0: I to są te dźwięki, które już raczej nie wrócą, skoro Corey Taylor przez najbliższe miesiące poświęcony będzie tworzeniem nowych dźwięków dla zespołu Slipknot. Jak wczoraj powiedział Jim Root, mają panowie w przygotowaniu około 50 aranżacji różnych kompozycji. Nie wiemy, ile wejdzie finalnie na nową płytę, natomiast jest z czego wybierać. No i panowie będą wybierać w najbliższych miesiącach. Trzymamy bardzo kciuki za to, co dziać się będzie a propos nowego Slipknota. I z tego miejsca Michał Prokopowicz, kłaniam się, bardzo dziękuję za dzisiaj, polecam się jutro po 14, a później uciekam na krótki urlop, by wrócić do Was już po tygodniu. Wszystkiego dobrego Wam życzę i przyjemnej pogody, no i spokoju. Do usłyszenia, pa pa.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec. Colors of Ostrava. Rok na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimier Nication. Męskie granie. Poznań, Gdański, Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Droga 66 w Esce Rock. Esce Rock. Kawałki zza oceanu prezentuje Łukasz Szaciłowski.

Rebecca i Megan Lowell. Tak nazywają się dwie panie odpowiedzialne za projekt Larkin Poe. To właśnie ten projekt rozpoczął dzisiejszą odsłonę Drogi 66 Westerok. Łukasz Szaciłowski, witam Państwa bardzo gorąco i zapraszam. Przez najbliższą godzinę będziemy słuchać artystów, którzy jeszcze nigdy w Drodze 66 się nie pojawili. Tak właśnie było z dziewczynami z Larkin Poe. Posłuchaliśmy numeru Nowhere Fast z ich najnowszej płyty Bloom z 2025 roku, a panie oryginalnie pochodzą z północnej Georgii, ale przeniosły się do Nashville w Tennessee i teraz tam rezydują i tam tworzą muzykę. Bardzo często dziewczyny są porównywane do Allman Brothers Band, przynajmniej jeżeli chodzi o styl i jeżeli chodzi o energię na scenie. Gdyby Państwo mieli okazję Larkin Poe zobaczyć na żywo, to proszę koniecznie z niej skorzystać, bo to jest naprawdę kawał świetnej i podanej w najlepszy możliwy sposób muzyki. No to jeszcze jeden numer z płyty Bloom grupy Larkin Poe. Numer nosi tytuł Easy Love Part 1.

Samantha Fish to kolejna z artystek, które jeszcze nie miały okazji zaprezentować się w drodze 66, dlatego dziś te zaległości nadrabiamy. Urodziła się w 89 roku w Kansas City, jest gitarzystką, kompozytorką i autorką tekstów, która specjalizuje się w muzyce bluesowej i roots rockowej. Co ciekawe, swoją przygodę z muzyką zaczynała jako perkusistka, ale w wieku 15 lat zmieniła instrument na gitarę. Przykład brała ze swojej starszej siostry, Amandy, która śpiewa i gra na gitarze, zresztą też nagrywa swoje albumy. Jako ulubionych artystów Samantha Fish wymienia Bonnie Raitt, The Rolling Stones, Toma Pettiego i Stevie'ego Ray Vaughana. 12 czerwca tego roku Samantha Fish wydała płytę live zatytułowaną Paper Doll i to właśnie z tej płyty utworu Bulletproof z oklaskami słuchaliśmy przed chwilką w drodze 66. Przed nami jeszcze jeden kawałek z tej płyty. Tym razem Samantha Fish, która bierze na warsztat numer Screamin' Jay Hawkinsa z 1956 roku zatytułowany I Put a Spell on You.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Słuchaj, słuchaczka nagrała dla ciebie specjalnie suchara o spaniu, bo ty posypiasz po 3 godziny dziennie, nie?
2: Tak bywa, no.
1: No właśnie, no to proszę.
3: Ej, ile godzin śpisz dziennie? 3. O matko, i to ci wystarcza? Tak, bo w nocy śpię jeszcze 9.
2: W ogóle mnie to nie bawi.
4: Powiem taką ciekawostkę. O kiedyś, mówiąc o czyimś wieku, mówiło się, że przeżył ileś wiosen. A teraz właściwie nie odeszliśmy od tego, tylko trochę zmieniliśmy. No teraz mówimy, że przeżył ileś lat.
2: A z trzeciej strony, jak na coś długo czekasz, to mówi się, że długo będziesz jeszcze zimował?
1: No to prawda, albo na przykład mówi się, o, to już jesień życia.
2: A, widzisz?
1: Widzisz to?
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
0: Reklama. Droga 66 w S0.

Sinner's Prayer to zespół Ghost Hunt. To kolejny zespół, który jeszcze do tej pory w drodze 66 nie gościł. A szkoda, bo to jest naprawdę bardzo ciekawy projekt. Narodził się w głowie amerykańskiego miliardera, przedsiębiorcy i producenta filmowego Thomasa Tulla. Thomas Tull to gość, który jest współprzewodniczącym TWG Global, grupy holdingowej, w której rozwijane są inwestycje wykorzystujące sztuczną inteligencję, a przy okazji też były prezes i dyrektor generalny Legendary Entertainment. W styczniu tego roku jego wartość była wyceniana na około 5,3 miliarda dolarów. Jednak jeśli chodzi o Ghost Hunts, to ten projekt w jego głowie narodził się w 2000 roku, kiedy mieszkał w Los Angeles. Uformował go razem z Davidem Grissomem, znanym chociażby z The Allman Brothers Band, i Kevinem Bowe, znanym chociażby z Lynyrd Skynyrd. David i Kevin pomogli Thomasowi skomponować materiał na pierwszy krążek Roses Are Black, no a potem Thomas Tull wpadł na pomysł, że on zmontuje zespół, bo widzi w tym całkiem spory potencjał. No i w ten oto sposób w zespole wylądowali klawiszowiec Joe Monroe, gitarzysta Johnny Bepp, basista Bennett Miller, perkusista Bless Lancetta i wokalista Three Nation. Numer, którego wysłuchaliśmy, Sinner's Prayer, pochodzi z nadchodzącego albumu Justified. Ten ma się ukazać już 21 sierpnia tego roku i będzie to 6. studyjny album tej formacji. Mam jeszcze jeden numer z tego albumu, tym razem jest to tytułowe Justified. Posłuchajmy.

Gotta Keep the Love to numer kolejnego z zespołów, którego do tej pory jeszcze nie miałem okazji Państwu zaprezentować w drodze 66, dlatego dziś te zaległości nadrabiam. Southern Avenue, tak nazywa się ta formacja, pochodzi z Memphis w stanie Tennessee, powstali w 2015 roku, a nazwę zapożyczyli od nazwy ulicy w Memphis w stanie Tennessee, która biegnie od wschodnich granic miasta aż do Soulsville, które było oryginalnym domem wytwórni Stax Records. My dzisiaj słuchamy sobie utworów z ich płyty z 2025 roku Family. Na tej płycie, oprócz Gotta Keep the Love, znalazł się utwór Upside. I właśnie tego kawałka teraz słuchamy w drodze 66.

Kilgore w stanie Texas. To w tym mieście urodziła się i żyje do tej pory artystka, której kawałka Heart of Fire wysłuchaliśmy przed chwilką w drodze 66. Ellie Marie Venable jest przede wszystkim gitarzystką i to gitarzystką naprawdę najwyższej światowej klasy, o czym przekonają się Państwo już za momencik, bo na koniec będzie utwór instrumentalny w wykonaniu tej artystki. Zanim go jednak zaprezentuję, to dwa słowa o tejże młodej damie, bo jest młoda, przyszła na świat w roku 99, a już w wieku 14 lat wydała swoją pierwszą epkę Wise Man, która sprawiła, że cały Texas zaczął o niej mówić. I miał ku temu naprawdę świetne powody, bo dziewczyna, oj, wie co robi z gitarą. I nie tylko, bo jest również bardzo sprawną wokalistką, o czym przekonaliśmy się przed chwileczką, słuchając jej numeru Heart of Fire. Numeru, który pochodzi z płyty o tym samym tytule, to była czwarta w kolejności studyjna płyta Ali Venable. W sumie wydała 6 albumów, my jednak zostaniemy dzisiaj jeszcze przy tym albumie Heart of Fire z 2021 roku. Zanim jednak zagram dla Państwa ostatni numer na dziś, który dla Państwa przygotowałem, to tylko przypomnę, że mogą Państwo cały czas do mnie pisać na droga66@skrock.pl, no a wszystkie odcinki Drogi 66 znajdą Państwo rzecz jasna na skrock.pl w zakładce podcasty. No to na dobranoc numer instrumentalny, który nosi tytuł Tribute to SRV. Dla tych, którzy nie wiedzą, SRV to skrót od Stevie Ray Vaughan. I tym numerem żegnam się dzisiaj z Państwem i zapraszam do kolejnej Drogi 66, ta już za tydzień w Escerok o 21. Łukasz Szczeciłowski, dobranoc, zostawiam Państwa w doskonałych rękach Ellie Venable.

0: SC Rock. Najlepszy rok zza oceanu.
1: Autopromocja.
0: Porachunki osobiste.
1: Porachunki osobiste.
0: SC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: w SC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama.